0: Wielorakie znaczenie to, co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem. Czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki, przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może Pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze Pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem Pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubię i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się Pani spotkanie autorskie w
0: Tak.
1: Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na Pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające, mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów i nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim, padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem i to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że bo widziałam autentyczną radość też z ich strony, że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców, uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów, tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców,

Ze współczesnych poetów nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze.

0: polecam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy, to tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. Oj, w tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna i chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych, myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, wszystkie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam duży problem i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci. Ale jest jeden taki tomik Wisławy Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać, czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski, Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast, ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej, Jasnorzeskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych tomików. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tego tomiku napisałam.

0: pisała też wybitna poetka Kasia Dominik, ponieważ no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest jest ubogacony, o tak to powiem, jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka. Więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są, także przy okazji serdecznie też polecam. Dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której poezja jest też czymś wyjątkowym. No i ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały, i ich słowo wstępne, które tu jest zawarte, to też są, dla mnie jest to informacja zwrotna, mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje, w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję pani bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem była pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich, i zachęcamy państwa do zapoznania się z twórczością pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w państwa domach i u pani.

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Na całym świecie? Słuchaj Kujaw w internecie. www.kujawy.info.
1: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

0: nie wypada, chcę tylko być kochana.
1: Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla ciebie. 99,4 FM.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około...

0: 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni

Wsadzili mnie w autokar, jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy, ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest

0: Właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
1: Okej, dzięki.
0: Dziękuję.
1: Szczerze mówiąc, myślałem, że będą.
2: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
3: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
2: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
4: Wzruszenia weselsze to były. Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no weselsze.
5: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
4: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami między. Więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
2: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
6: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich

0: po prostu zabrakło.
1: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
2: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
3: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
4: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
5: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
6: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
7: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie.

0: Pytanie dla także mieszkańców naszego miasta za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę Wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do Waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Was, dla Waszych rodzin i bezpiecznej służby.
1: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed Waszym sztandarem, złożyć Wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do Was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
2: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
3: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemów służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
2: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Włocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
4: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
2: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
5: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty,

0: i sam transport. Ale logistyk bardardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
1: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że Economic współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
0: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
2: Na sam Economic zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
1: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych? Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
2: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj.

0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na uroczystości 30-lecia powstania warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14. Honorowy patronat nad dzisiejszą uroczystością objął prezydent miasta Włocławek pan Krzysztof Kukucki oraz telewizja i radio Kujawy. Szanowni Państwo, nasze uroczyste obchody 30-lecia rozpoczniemy od części oficjalnej, a w niej nastąpi powitanie gości oraz przemówienia. Następnie poprosimy o składanie gratulacji. Kolejnym punktem będzie historia powstania warsztatu terapii zajęciowej do chwili obecnej. Po filmie nastąpi część artystyczna w wykonaniu naszych podopiecznych. Po części oficjalnej i artystycznej zapraszamy na słodki poczęstunek. Jak już Państwo zauważyli, wchodząc do sali, w foyer wystawione są prace wykonane w naszej placówce w ramach zajęć terapeutycznych. Zapraszamy do oglądania i podziwiania naszych wyrobów. Proszę Państwa, 30 lat temu z inicjatywy ówczesnej dyrektor Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, pani Krystyny Afeltowicz, został utworzony warsztat terapii zajęciowej. Placówka świętuje 30 lat nieprzerwanej działalności, w której osoby z niepełnosprawnościami rozwijają talenty, budują więzi i angażują się w społeczność. Podziękowania należą się kadrze, uczestnikom, rodzicom i opiekunom oraz władzom samorządowym, a jubileusz ten jest zarówno momentem podsumowania długoletniej działalności tejże placówki, jak i jej nowego początku z nadzieją na kolejne lata sukcesów i inspiracji. Warsztat w początkowych latach działalności miał 6 pracowni tematycznych. Obecnie liczy ich 7. Ponadto od samego początku istnienia warsztat zapewniał kompleksowe wsparcie, w tym również niezbędną rehabilitację, stanowiącą fundament procesu usprawniania i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Niech te 30 lat będzie dla nas wszystkich inspiracją do dalszej pracy, pełnej pasji, otwartości, wiary w moc wspólnego działania. Razem tworzymy przyszłość bez barier. Wierzymy, że dzięki dalszej pracy i zaangażowaniu oraz przy Państwa wsparciu będziemy działać dalej.
1: Szanowni Państwo, drodzy goście, przyjaciele, uczestnicy oraz pracownicy warsztatów, spotykamy się dziś, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 30-lecia działalności warsztatu terapii zajęciowej. To szczególny dzień, pełen wzruszeń, wspomnień i wdzięczności. 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierających działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję

0: rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery. Szczególne słowa uznania kierujemy do uczestników warsztatu. To wy każdego dnia pokazujecie, jak wielka siła tkwi w wytrwałości, odwadze i radości z małych sukcesów. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Niech ten jubileusz będzie nie tylko okazją do wspomnień, ale również do spojrzenia w przyszłość. Z nadzieją, że kolejne lata przyniosą dalszy rozwój, nowe możliwości oraz nieustającą życzliwość ludzi, którzy wspierają tę ważną misję. Dziękuję bardzo.
1: Drodzy uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku, bardzo szanowni rodzice i opiekunowie i wszyscy uczestnicy tego pięknego, jak myślę, jubileuszowego spotkania. Szanowni Państwo, czyny ludzi dają blask krajowi, z którego pochodzą. Czyny ludzi oświetlają każde dzieło. Tak też było wiosną 1995 roku, kiedy do włocławskiego kuratora oświaty zgłosiła się dyrektor biura Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we Włocławku z prośbą i propozycją, aby kurator oświaty został prezesem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wówczas w województwie włocławskim. Zapytałem wtedy panią dyrektor, dlaczego akurat kurator? Pani kurator, siedząca obok mnie, wicekurator, powiedziała: panie kuratorze, bo jest taka we Włocławku tradycja, że kurator jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Nie można było oczywiście odmówić, ponieważ gdzieś w powiatowym miasteczku od 1968 roku parałem się współpracą i pracą na rzecz tej pięknej organizacji, która w symbolu ma złożoną, położoną dłoń dziecka na dłoni dorosłego człowieka. I tak się stało. To właśnie wtedy przyszła do mnie pani Krystyna Fertowicz, która tak widocznie chciał Stwórca, nie doczekała swojego pięknego jubileuszu. O niej przede wszystkim chcę powiedzieć i chciałem te słowa wyartykułować. Zabrakło ciebie, pani dyrektor, zabrakło ciebie, droga Krysiu. To przecież ty byłaś animatorką, organizatorką, opiekunką i można powiedzieć matką warsztatu terapii zajęciowej we Włocławku.
2: Ja bym chciał przede wszystkim pogratulować warsztatom terapii zajęciowej za ten wspaniały okres 30 lat działalności. Działalności, która przede wszystkim wspiera rozwój, integrację naszej rehabilitacji społecznej, ale także pozwala przełamywać bariery. Bariery nie tylko podopiecznym, ale także opiekunom, ale także zwykłym ludziom, budując w nich empatię i emocje pozytywne, które mogą wspierać działalność waszego zakładu terapii zajęciowej. Drodzy Państwo, ja dziękuję za to stworzenie tego wspaniałego miejsca, za stworzenie miejsca niezwykłego, wyjątkowego, ale też miejsca stworzonego przez ludzi wyjątkowych. Ludzi, którzy są wsparciem codziennym i dla swoich podopiecznych, i dla opiekunów. Bez nich na pewno życie byłoby trudniejsze. Ja życzę oczywiście wam następnych ładnych kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat takiej działalności. Działalności, która będzie tak wspaniała i tak empatyczna. Ale też chciałbym wam życzyć tego, abyście doświadczyli sami tej empatii, którą okazujecie innym. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego.
3: Kiedy pojawia się w domu choroba,

0: Wtedy tracimy siły. Kiedy pojawia się w domu, wśród bliskich niepełnosprawność, wtedy często upadamy. Nie mamy siły iść do przodu, nie mamy siły, żeby walczyć. Tak naprawdę rozpada się całe nasze życie, które często tworzyliśmy latami. I potrzeba takich ludzi jak wy tutaj, w warsztatach terapii zajęciowej, żeby dać nadzieję, żeby podać pomocną dłoń, żeby pozwolić uwierzyć w to, że pomimo tego, co doświadczamy, może być normalnie. Możemy mieć siłę, żeby każdego dnia iść do przodu. I ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za te 3 dekady dawania siły, dawania nadziei, dawania tego, że możemy iść dalej w tym wszystkim, co nas spotkało. Chciałabym podziękować za to, że dajecie tą siłę osobom, waszym podopiecznym, tym, którzy trafiają do warsztatów terapii zajęciowej, że potraficie wskazać im i wyłuskać z nich ich pasję. Potraficie pokazać, że mogą dobrze czuć się w swoim otoczeniu, że mogą tworzyć się przyjaźnie, a jak słyszałam od pana dyrektora, nawet miłości. Ale dajecie również siłę i odwagę do pójścia dalej ich rodzinom. Dajecie im szansę na normalne życie. Dziękuję wam za te 3 dekady tej ciężkiej pracy. Bo patrząc na pracowników, terapeutów terapii zajęciowej, myślę, że spotykamy tutaj na tej sali bohaterów, którzy są silni, którzy są wytrwali w tym wszystkim, co robią, i to jest niezwykle piękne. Szanowni państwo, warsztaty terapii zajęciowej tutaj w Włocławku są jednymi z najstarszych w województwie kujawsko-pomorskim, bo mamy na terenie województwa 33 warsztaty. Codziennie uczestników prawie 1400, którzy idą, żeby się rozwijać, żeby mieć swoje szanse. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście pionierami tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, a wszyscy doskonale wiemy, że bycie pionierem nie jest łatwe, bo musimy przejść, pokonać pewne bariery, żeby tym innym było prościej, było łatwiej. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję całemu zarządowi, panu dyrektorowi, wszystkim współpracownikom i życzę na kolejne lata tej odwagi i siły, którą macie, a mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, goście, będziemy was w tym wspierać, pomagać. I pan dyrektor powiedział mi, że ma takie marzenia, to ja mam nadzieję, że one się spełnią właśnie przy naszej pomocy. Wszystkiego dobrego i życzę miłego świętowania dzisiaj w tym wyjątkowym dniu jubileuszu.
1: Jestem tatą Tomka, uczestnika warsztatu, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje 30-lecie powstania. Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie, nie chce już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło. Dziękuję.
2: Do warsztatu przy ulicy Wiejskiej uczęszcza moja córka Marcelina. Mogę śmiało powiedzieć to samo, co tata Tomka. Również jesteśmy szczęśliwi, że

0: Celina uczęszcza do tej placówki, gdzie poznała nowych przyjaciół, gdzie rozwija swoje zainteresowania, ciągle czegoś nowego się uczy, co najważniejsze dla nas, jest wśród swoich i po prostu czuje się potrzebna. Dziękuję w imieniu wszystkich uczestników i ich rodzin za to, że ta placówka powstała. Dziękujemy władzom miasta, że widzą potrzebę istnienia takiej placówki i wspierają jej działalność. Mamy nadzieję, że takie placówki, takie warsztaty będą istniały nie tylko dla naszych potrzebujących dzieci, ale również dla nowych pokoleń. Jak mówi Jerzy Owsiak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Dziękuję.
1: Wspólnie z panem posłem Krystianem Łuczakiem pozwolimy sobie w tej części zabrać głos i złożyć gratulacje, dlatego że też inne rozliczne obowiązki dalej nas wzywają, a chyba to doskonały moment, żeby powiedzieć dziękuję, ale zanim o dziękuję, pozwólcie państwo, że krótko podzielę się moją refleksją. Dlatego, że tworząc takie miejsce zawsze myślimy o podstawowych potrzebach człowieka. Oprócz tych fizjologicznych, które są absolutnie podstawowe, myślę, że dla każdego z nas tą podstawową potrzebą jest potrzeba przynależności. Potrzeba wspólnoty, zrozumienia i wsparcia. I z całą pewnością dla wszystkich uczestników tego miejsca, tym właśnie jest warsztat terapii zajęciowej we Włocławku od pięknych 30 lat. Miejsce dobra, wzajemnego zrozumienia, empatii i miejsce tego, że każdy czuje się tam potrzebny i ważny. To jest absolutny priorytet dla prawidłowego funkcjonowania. Ale to także miejsce rehabilitacji, to także miejsce przywracania sprawności, bo takie miejsce jest niezbędne w każdej wspólnocie lokalnej i dziękuję za to wszystko, co zrobiliście państwo wszyscy, żeby to miejsce mogło się rozwijać. Pozwólcie państwo, że podziękuję wszystkim, zarówno i terapeutom, pracownikom, ale przede wszystkim rodzicom i uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, bo bez was nie byłoby tego wspaniałego miejsca, nie byłoby tej atmosfery, która sprawia, że dzisiaj możemy świętować 30-lecie. Gratuluję pięknego jubileuszu. To naprawdę 30 lat to doskonała okazja tego, żeby podsumować to, co się udało, to, co przed nami i jakie cele jeszcze sobie stawiamy. Mając świadomość tego, że jeszcze dużo gości było wymienionych i że jeszcze za chwileczkę gratulacje, a przecież najważniejsza część to państwa część artystyczna, nie przedłużając, gratuluję i życzę kolejnych lat wzajemnego dobra i wzajemnej empatii, którą państwo dajecie nie tylko sobie, ale całemu naszemu miastu. Gratuluję.
2: Szanowni państwo, moi drodzy, słowa rodziców oddały to, co jest najważniejsze, bo to przecież rodzice, ich pociechy, ich największe skarby uczestniczą w warsztatach. I to oni wiedzą, co tak naprawdę te warsztaty tym ich skarbom są w stanie zaoferować, co dają, w jaki sposób ich budują. Moi drodzy, każdy jubileusz może u mnie już z racji wieku, ale przypomina mi o tym upływającym czasie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim jest uważność na drugiego człowieka. Jeśli przestajemy być dla drugiej osoby kimś ważnym, kimś, kto pomaga, kto wspiera, kto jest nie tylko w tych chwilach dobrych, ale też i w tych złych, to chyba to jest to, co powinno nam przyświecać. Jeśli ktoś jest przyjacielem, to słowo przyjaciel ma ogromną wartość. Jeśli jest przyjacielem dziecka, ma wartość nieocenioną. Jeśli jest w stanie zrozumieć, być zawsze na czas i jak to ktoś pięknie napisał, usłyszeć ciszę, bo kiedy dziecko przestaje się śmiać, kiedy przestaje mówić, to oznacza, że coś się dzieje. Dziecko krzywdzone wcale nie musi krzyczeć. Ono może się w sobie zamknąć. Dlatego wy, którzy jesteście tutaj, przyjaciele dzieci, przyjaciele młodzieży, przyjaciele drugiego człowieka, jesteście tak ważni. Usłyszeć dziecko. W mojej ocenie, kiedy dziecko zaczyna myśleć, że nikogo wokół nie ma, już wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Jeśli dziecko czuje, że nie ma wokół siebie osoby, która go wysłucha,

0: która pomoże, to już wówczas zaczyna się tragedia dziecka. Przestaje w siebie wierzyć, przestaje siebie budować. I ta ogromna rola jest tutaj, po naszej wszystkich stronie. Dlatego to, w jaki sposób pomagacie, to, w jaki sposób robicie coś dobrego dla osób z niepełnosprawnościami, które przecież każdego dnia walczą o swoją godność. Tam na scenie siedzi młodzieniec, który ma na bluzie superhero napisane i myślę, że to jest to, co powinno nosić każde dziecko na bluzie, każde wierzące w siebie. Budujmy dzieciaki, budujmy młodzież, pomagajmy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i pokażmy przede wszystkim, że w tym świecie, gdzie są plusy i minusy, ten świat można zdobyć i ten świat może należeć do każdego z naszych dzieciaków, pociech, naszych skarbów.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy w to wiosenne przedpołudnie. Słuchacie radia WTZ-FM. Przed mikrofonem Łukasz. Dzień dobry. Na dobry początek naszego programu gorąca piosenka, która idealnie pasuje do dzisiejszej aury za oknem. Anna Jantar w swoim wielkim przeboju Tyle słońca w całym mieście.

jak piosence, którą chwilę temu usłyszeliśmy. W całym Włocławku ciepło i słonecznie. To idealny czas na relaks przy waszym ulubionym radiu WTZ FM. Słońce postanowiło wziąć nadgodziny. Będzie tak jasno, że okulary przeciwsłoneczne trzeba będzie założyć nawet w piwnicy. Chmury wzięły bezpłatny urlop i odpłynęły w stronę Płocka. Słupki rtęci oszaleją, prognozowana temperatura to 25 stopni Celsjusza w cieniu, a w słońcu można opalić się jak kurczak z rożna. Pamiętajcie, jeśli czujecie zapach grilla, to nie sąsiedzi, to wy. Delikatny wiatr w stylu ciepła suszarki do włosów pomoże

0: szybkim schnięciu prania i pragnienia, pijcie wodę, zanim zamienicie się w rodzynki.
1: WTZFM. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś w Browarze B we Włocławku zaplanowano występy artystyczne. W kulturalnym sercu miasta wszyscy występujący na scenie mają supermoce, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Pan, supermoce, pan, supermoce, pan, supermoce, pan, mam supermoce.

0: na siłowni Packer. Mężczyzna, który ćwiczył przed sportowymi zawodami, przez pomyłkę zamiast odżywki białkowej wsypał do shakera mąkę tortową. Po treningu zamiast mięśni urosły mu pyszne biszkopty. Lekarze są bezradni. Zalecają posypanie wyrośniętych biszkoptów cukrem pudrem.
1: Słuchasz wiadomości WTZ FM.
0: Incydent w przedszkolu. 5-letni Brian został zatrzymany przez panią przedszkolankę za handel nielegalnymi substancjami. W jego szafce znaleziono 3 paczki gum rozpuszczalnych i 2 tatuaże z chipsów. Brian odmówił składania zeznań bez obecności swojego misia.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: W miejscowości Krzywe Kolano w województwie kujawsko-pomorskim z gospodarstwa uciekła krowa. Z biegiem okoliczności dotarła do pobliskiego baru mlecznego.
1: WTZ FM. Słuchasz i wiesz.
0: Naukowa sensacja. Amerykańscy badacze odkryli, że skarpetki nie giną w pralce, lecz przechodzą do innego wymiaru, gdzie służą jako poszewki na poduszki dla krasnoludków.
1: WTZ FM. A to ciekawe.
0: Nasz król rock'n'rolla Elvis również nie zginął, żyje dalej w sercach fanów i w muzyce, którą po sobie pozostawił. Już teraz dla Was Jailhouse Rock.

Rock'n'roll narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 50. XX wieku jako połączenie bluesa, country i swingu, stając się symbolem młodzieżowego buntu, wolności i tańca. W radiu WTZ-FM zmieniamy muzyczne klimaty. Przed nami słynna Macarena, hit z lat 90. W 1996 roku przez 14 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Dzięki temu Macarena tańczy dziś cały świat, również Włocławek. Tym tanecznym akcentem żegna się z Wami Łukasz. Do usłyszenia wkrótce w radiu WTZ-FM.

Dzisiejsza uroczystość dla nas wszystkich jest bardzo ważna. Nie będę ukrywała, że dla mnie szczególnie, niektóre osoby tylko o tym wiedzą, ale nie dlatego, że to jest jakaś tajemnica, ale 30 lat temu ja byłam przy powstawaniu warsztatów. Pracowałam pierw jako pracownik socjalny, później kilka lat jako instruktor terapii, teraz jestem kierownikiem. Od powstania przez te wszystkie lata działalności staraliśmy się, żeby ten warsztat funkcjonował jak najlepiej. Ale zawsze było, jest i będzie naszym takim głównym celem, żeby uczestnicy w tym warsztacie czuli się jak najlepiej, jak najchętniej do niego przychodzili, czuli się potrzebni, bezpieczni i akceptowani nie tylko w tej społeczności warsztatowej, ale w tej społeczności takiej lokalnej potrafili się odnaleźć. To są, mimo swoich niepełnosprawności, to są wspaniali, kochani ludzie. Dziękuję im za to, że nas, pracowników, obdarzyli bezgranicznym zaufaniem. I proszę Państwa, od nich też nieraz możemy się pewnych rzeczy fajnych nauczyć. Chciałabym również podziękować rodzicom naszym podopiecznym, ich opiekunom bliskich za to, że zawsze z nami są. Możemy na nich liczyć. Dziękuję również władzom miasta, jednostkom samorządowym, organizacjom, naszym przyjaciołom, że nigdy nas nie zostawią w potrzebie i zawsze służą dobrą radą. Również chciałabym bardzo z tego miejsca podziękować całej obecnej kadrze warsztatu za, bo to niekiedy jest też ciężka praca, za ich cierpliwość, gotowość do pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzin, empatię. Mogłabym tu wyliczać bardzo, bardzo długo za to, że są z nami. Bardzo im bardzo serdecznie dziękuję. I ja nie myślę, ale ja jestem o tym przekonana, że nie ma takich barier, które byśmy wspólnie nie pokonali. I razem jeszcze na pewno spędzimy niejedno dziesięciolecie. Chciałabym również podziękować panu zarządu głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za tak piękne odznaczenie. Dziękuję serdecznie.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
2: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
1: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
2: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
1: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
2: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
1: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
2: Czy to jest codzienna praca?
1: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
2: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
1: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam. Kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
0: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
1: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mi tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
0: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
1: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
2: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
1: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
0: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: Andrzej Bartkowski jest współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas, właścicielem hotelu o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o nim rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar, jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. 3 dekady wsparcia.

0: codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
1: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było tworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
2: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest, przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać. Mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre sytuacje są wiadomo smutniejsze, a niektóre no weselsze.
3: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
2: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności, na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
0: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
4: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podziała na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną cieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
0: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
5: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa

0: uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
1: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
2: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
3: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym. Za otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego, bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
4: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało. Ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko. Że nie zostaną bez pomocy, bez opieki. Że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani. Na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni. Z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
5: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście panie komendancie tego pięknego wozu.
6: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Życzę wam przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
7: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu

0: Krakowskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do Was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
1: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
2: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Wrocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Wrocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć, oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą, szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
3: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po Zespole Szkół Ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
4: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu to są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
5: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
4: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół.

0: mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
1: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczni, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
2: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykacie się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
1: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
3: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
8: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
9: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka oraz autorka 5 tomików poetyckich. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Zacznijmy od najnowszego tomiku, Świat zawirował we mnie. Ten tytuł jest bardzo intrygujący. Co się za nim kryje?
1: Tak, to jest właśnie ten tomik, Świat zawirował we mnie. Kryje się za tym po prostu nasze codzienne życie, a szczególnie wszystko to, co nas po drodze spotyka. W każdym z nas coś wiruje. Wirują emocje, wirują doświadczenia, wirują różne stany fizjologiczne, wszystko. Ludzie, którzy się przewijają przez nasze życie, także wirują, bo raz się pojawiają, innym razem gdzieś troszeczkę za woalem zanikają, niektórzy po prostu odchodzą. I wiersze tutaj zgromadzone powstawały przez kilka lat. To nie są wiersze, które były stricte dedykowane pod tym tytułem. To znaczy pojawił się tytuł i do tego pisałam wiersze. Nie. Wcześniejsze moje tomiki też były w podobny sposób, powstawały w podobny sposób, tak powiem. To znaczy piszę w różnym momencie na różne tematy, a potem zastanawiam się, jak poukładać pewne wiersze tematycznie, żeby tworzyły całość. No i właśnie z pewnych wierszy, które zostały w mojej szufladzie, na moich kartkach, poukładałam te z kilku lat moich obserwacji, z kilku lat moich emocji, bo wiersze powstają w oparciu o różne, nie tylko moje doświadczenia i moje obserwacje, ale także w oparciu o doświadczenia świata, o obserwacje świata, o obserwacje ludzkich zachowań. No i właśnie analizując te wiersze, wpadłam na pomysł, że jest w nich dużo zawirowań. I stąd właśnie taki tytuł. Świat zawirował we mnie. We mnie, ale myślę, że w każdym czytelniku, który po te wiersze sięgnie.
0: A jakie tematy są poruszane w tym tomiku?
1: W tym tomiku poruszane są tematy bardzo filozoficzne, ale także tematy bardzo takie lekkie, bym powiedziała. O treści, tematyce troszeczkę żartobliwej. Jest też kilka wierszy tak zwanej zabawy słowem, bo czasami lubię też pobawić się słowem. Jakieś słowo mi zacznie dźwięczeć. No i wtedy do niego układają się wersy. Więc jest tutaj duża dosyć różnorodność, bo na przykład mamy tutaj wiersze z takich właśnie radośniejszych, na przykład na 50. Jest to wiersz, który napisałam w bardzo ciekawych okolicznościach, bo jechałam na urodziny, 50. urodziny mojej takiej bardzo serdecznej koleżanki, przyjaciółki. I oczywiście jakiś upominek miałam, ale pomyślałam sobie, że właśnie jakiś wiersz napiszę. I przyszły same słowa do głowy. Weszłam na imprezę, na tę wielką uroczystość. Odczytałam. Ona była zachwycona. No i tak zostało. Znalazł się w tym tomiku. To jest wiersz z 2017 roku. Są też wiersze takie właśnie, jak powiedziałam, bardziej poważne, jak na przykład wiersz pod tytułem Szukam ciszy, w którym zawarte są właśnie takie

0: moje wewnętrzne, mój wewnętrzny odbiór polegający na tym, że życie nieustannie przemija, nieustannie kręci się, wiruje. Nie jesteśmy w stanie go zatrzymać. Pytanie tylko, w którym momencie, gdzie możemy się znaleźć i jaki ślad zostawić po sobie. Mówię o tym, że właśnie w tej takiej ogromnej bieganinie współczesnego świata bardzo często nie potrafimy się zatrzymać chociaż na chwilę, zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co ja tutaj tak naprawdę robię, po co ja tutaj jestem. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, tematyka jest bardzo różna. Jest też wiersz oczywiście z tytułem Świat zawirował we mnie. Cały tomik dedykowałam na samym początku wierszami dwóm mężczyznom. Jeden już niestety świętej pamięci, drugi mały mężczyzna, to mój wnuk. A ponieważ obaj, jeden i drugi, to samo imię, Ignacy, mają bardzo dużo wspólnych cech, w związku z tym właśnie pomyślałam sobie, że ten tomik dedykuję Ignacemu, który bardzo odznaczył się w moim życiu kiedyś, no i Ignacemu, który teraz jest bardzo mocno osadzony w mojej rzeczywistości.
1: Pani ma na koncie już 5 tomików. Jak pani na przestrzeni lat zmieniła się jako poetka?
0: Tak, to jest 5. tomik. Na przestrzeni lat jako poetka myślę, że zmieniłam się diametralnie. Te tomiki powstawały, moje autorskie, od 2019 roku. W 2019 roku pojawił się pierwszy mój tomik autorski. Wcześniejsze wiersze publikowałam w almanachach Kujawskiego Stowarzyszenia Literatów, w różnych czasopismach. A zaczęłam pisać bardzo wcześnie. Dlaczego o tym tutaj wspomniałam, o tych różnych etapach? Dlatego, że właśnie będę chciała powiedzieć, jak to wszystko się zmieniało. Na początku, kiedy zaczynałam pisać, to była szkoła podstawowa, 8. klasa szkoły podstawowej. Zaszczepiła we mnie miłość do słowa, miłość do poezji. Moja ówczesna polonistka, cudowna kobieta, znana też wrocławianka, bo uczyła potem przez wiele, wiele lat w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pozwolę sobie przywołać tutaj tę panią, to pani Jadwiga Puzicka, z którą do dzisiaj. Może niektórych to zadziwi, ale tak, do dzisiaj utrzymujemy przyjacielskie relacje. A ja też już troszeczkę wiosen mam za sobą. Więc jeżeli gdzieś tam pojawi się ta więź, nawet właśnie między uczniem a nauczycielem, ona może przetrwać. No i właśnie te pierwsze wiersze były takie młodzieżowe, bardzo takie, bym powiedziała, proste. Mówiące, no przykładowo, nie wiem, o stokrotce, o czyichś pięknych oczach, które zobaczyłam, bo pamiętam, że właśnie taki wiersz gdzieś tam się przejawił, o jakichś błękitnych oczach. Te wiersze gdzieś zaginęły, zagubiły się, już nie istnieją, tylko jakieś fragmentaryczne wersy brzmią gdzieś tam w głębi mej duszy, czy jak to się mówi kolokwialnie, z tyłu głowy. Natomiast, no właśnie, to były takie bardzo proste wiersze. Potem była szkoła średnia, też od czasu do czasu coś napisałam. Następnie bardzo długa przerwa i powróciłam do pisania w 2010 roku. Wtedy zaczęły powstawać moje pierwsze wiersze, ale do szuflady. One też jeszcze były takie bardzo mocno emocjonalne, tylko i wyłącznie związane ze mną, z moimi odczuciami, z moim przeżywaniem rzeczywistości, w jakiej się znajdowałam.

0: studiowałam. I to były takie bardzo, bardzo moje wiersze. Gdzieś po drodze pojawiły się zapytania, czy mogę coś napisać, na przykład na jakąś okoliczność. A więc bywały gdzieś po drodze też takie proste, tak zwane rymy częstochowskie, bo wymagała tego sytuacja, więc coś takiego też w moim dorobku było. No i kiedy w 2014 roku pojawił się na mej drodze też znany wrocławski poeta, pan Jerzy Górski, którego znałam właściwie od dziecka, ponieważ chodziłam do szkoły, w której on uczył. No i po latach spotkaliśmy się. Była rozmowa. Ja byłam wówczas też z koleżanką, która, znając Jurka wcześniej, pochwaliła się po prostu, że ja coś piszę i mam przy sobie jakiś wiersz. I to był też jeszcze wiersz taki bardzo, bardzo osobisty, taki mój, ze środka, którym niekoniecznie chciałam się dzielić z innymi. No ale pokazałam ten wiersz. Przeczytał i mówi: słuchaj, ty musisz do nas przyjść, do KSL-u. Ja tak troszkę jeszcze nieśmiało, ale poszłam. Przyjęta zostałam. Była to niesamowita przygoda, wspaniałe doświadczenie, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że skoro są ludzie, którzy chcą czytać to, co ja piszę, to te moje wiersze troszeczkę zmieniły charakter. Wtedy zaczęłam właśnie pisać o tym, co zauważyłam, zaobserwowałam. Zaczęłam poruszać tematy bardziej filozoficzne, związane z człowiekiem, z jego egzystencją. Zaczęłam pisać bardziej też wnikliwie, obserwując świat przyrody, i powstawały wiersze związane właśnie z tą przyrodą. Jestem człowiekiem bardzo wierzącym w Boga i pojawiły się wiersze właśnie takie właśnie z tej dziedziny również, czyli wiersze o duchowości, o znajdywaniu swojej ścieżki duchowej, o tym, że gdzieś tutaj właśnie w przestrzeni, w każdym z nas drzemie boska iskra. Czyli myślę, że powoli, dzięki ludziom, którzy stanęli na mojej drodze, ta moja poezja troszeczkę zaczęła się rozwijać.
1: A czy miała Pani taką sytuację, że wiersz przyszedł nagle i musiała Pani od razu zapisać pomysł?
0: Tak, zdarzały się takie sytuacje dosyć często, dlatego w mojej torbie zawsze jest kilka długopisów i jest jakiś notesik, bo bywa, że wiersz od razu w całości niemal powstaje i wtedy zapisuję, a bywa też tak, że jakaś myśl się pojawi. Zapisuję tę myśl i po czasie wracam do niej. I na bazie tej myśli powstaje cała reszta, cała obudowa wiersza.
1: No właśnie żyjemy w takich czasach, że żyjemy w ciągłym biegu, w chaosie. Czy poezja może być formą zatrzymania się?
0: Może być. Zdecydowanie tak. Może być formą zatrzymania, może być formą właśnie refleksji. Obserwując właśnie zachowania ludzi, obserwując świat, żyjąc w tym świecie, bo przez wiele lat bardzo, bardzo aktywnie żyłam wśród ludzi, ponieważ jestem też pedagogiem, nauczycielem. Od czwarty rok już nie pracuję w szkole, ale mam kontakt i miałam kontakt duży właśnie z ludźmi mniejszymi, większymi, młodszymi, starszymi. No to właśnie ten pęd, który spowodował, że my wszyscy gdzieś biegniemy, czegoś szukamy, to w poezji możemy na chwileczkę złapać oddech. I obserwując też tę rzeczywistość, pomyślałam sobie, że nie będę szukała do przekazania swoich myśli jakichś bardzo wysublimowanych, stwierdzeń, jakiegoś bardzo

0: szukanego słownictwa. W moim przekonaniu staram się i uważam, że piszę bardziej językiem prostym, ale właśnie dlatego jest to świadome, celowe, zamierzone z mojej strony, żeby wiersze, które powstają, mogły trafić do, nie lubię takiego określenia, ale akurat tutaj to mi się ciśnie na usta, do przeciętnego człowieka, czyli do każdego z nas. Do każdego, tak? Nie tylko do tego, który żyje literaturą, nie tylko do tego, który gdzieś ma większą wrażliwość na rzeczywistość, która go otacza, ale do każdego. I myślę, że może mi się to udaje.
1: A czym dla Pani jest poezja?
0: Dla mnie poezja ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, jest to wyrażenie, podzielenie się sobą z drugim człowiekiem. I do tego musiałam dojrzeć. Bo wcześniej poezja była dla mnie odskocznią, czyli ta, którą czytałam, bardzo lubiłam się w niej zatopić, bardzo lubiłam analizować, ona mnie uwrażliwiała niebywale. Natomiast to, co ja pisałam, to było tylko moje, dla mnie to było wyrażenie mnie, ale tak jak już wcześniej wspomniałam, do szuflady. Z czasem to moje postrzeganie poezji ewoluowało i dzisiaj jest to wielorakie znaczenie, to co powiedziałam, bo jest to czasami zabawa słowem, czasami właśnie jest to odskocznia od rzeczywistości, czasami jest to uwrażliwienie, czasami jest to złapanie chwili, uchwycenie jej, czasami jest to zinterpretowanie na przykład słowami innego rodzaju sztuki, przykładowo napisanie jakiegoś wiersza do obrazu czyjegoś, który mnie zachwycił na przykład. Więc jest to już na bardzo, bardzo różnej płaszczyźnie odbiór tej poezji i analiza.
1: A czy ma może Pani jeszcze jakieś tematy, których jeszcze Pani nie poruszyła, a chciałaby?
0: Oj, powiem Pani szczerze, że zapewne gdzieś coś drzemie w środku. Ale przyznam się również szczerze i uczciwie, nie zagłębiałam się akurat w tę tematykę, nie zastanawiałam się nad tym, ponieważ w moim wydaniu jest to wciąż jeszcze bardzo spontaniczne. Wynika to też z tego, że dość szybko żyję, robię różne rzeczy i po prostu rzeczywiście ta poezja, ona wstrzeliwuje się w mój wolny czas, w mój relaks. A bardzo, bardzo, bardzo lubię i najczęściej, najchętniej tworzę właśnie na łonie przyrody, kiedy mogę tę odrobinę relaksu mieć tylko dla siebie i poczuć się bardzo wyluzowana. A to mi daje tylko właśnie poczucie tej bliskości z naturą.
1: Ostatnio również odbyło się Pani spotkanie autorskie w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku. Jak taki bezpośredni kontakt z ludźmi wpływa na Pani twórczość?
0: Jest to niesamowite przeżycie, uświadamiające, mi bardzo to uświadamia, że to, co robię, jest potrzebne dla ludzi, że ludzie chcą czytać, że jest im dobrze z tym, co ja robię, a więc umocowuje mnie to w przekonaniu, że moje wiersze mogą komuś dać uśmiech na twarzy, mogą skłonić do jakiejś refleksji lub po prostu wzbudzić jakieś emocje. I to jest piękne. To jest piękne. Miałam bardzo dużo informacji zwrotnych od gości, którzy przybyli na spotkanie. Byli i moi znajomi, i nieznajomi, więc różni ludzie przyszli. Były niespodzianki w postaci takich ludzi, którzy gdzieś przejawiali się w moim życiu, na przykład od dzieciństwa. Ale jeśli chodzi o poezję, nie mieliśmy jakby ze sobą większych tutaj relacji i kontaktów.

0: i nagle pojawili się. Pojawili się na spotkaniu autorskim. Padły bardzo serdeczne słowa z ich strony pod moim adresem i to była dla mnie duża nobilitacja. To była dla mnie duża nobilitacja i taka wewnętrzna radość, że, bo widziałam autentyczną radość też z ich strony, że rzeczywiście to, co robię, czyli ten kolejny tomik, to jest to. Mało tego, były pytania, czy będą następne. Więc tutaj troszeczkę też uspokoiłam niektórych odbiorców, uczestników tego spotkania autorskiego, że tak, że już są przygotowywane kolejne dwa tomiki plus tomik dla dzieci, więc myślę, że sukcesywnie z czasem gdzieś tam będą się ukazywały.
1: A czy ma Pani swoich ulubionych poetów?
0: Moich ulubionych poetów? Tak. Takich może nie tyle bardzo ulubionych, co takich, do których wracać lubię co jakiś czas. Jestem, jak większość mówiła, niepoprawną romantyczką. Większość mówiła wśród moich znajomych na przestrzeni, że tak powiem, lat mego życia. Zawsze bardzo była mi bliska literatura pozytywizmu i romantyzmu. Jest to jeszcze czasy szkoły średniej. Natomiast lubię wracać do tych twórców. Ze współczesnych poetów, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jestem zakochana, ale bardzo bliska mi jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Też pewnie wynika to z tego, że w zamierzchłych czasach mogę powiedzieć, kiedy przydarzało mi się wziąć udział w jakimś konkursie recytatorskim, to były to wiersze najczęściej właśnie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bardzo lubię też Herberta i tutaj też do niego czasami wracam. Bardzo lubię poezję księdza Twardowskiego. Jest mi też niesamowicie bliska właśnie od strony tej duchowej. Więc jest kilka postaci, do których chętnie wracam. Natomiast czy jest ktoś taki bardzo ulubiony? Nie zastanawiałam się nad tym, dlatego że po prostu lubię poezję jako taką, całościowo. Bardzo lubię. Nie mam autorów, których mogłabym powiedzieć, że nie przeczytam, nie chcę, nie lubię. Nie mam.
1: A czy ma tak, w takim razie Pani swój ulubiony wiersz albo swój ulubiony tomik?
0: Mój ulubiony wiersz, jeden z ulubionych wierszy, to tutaj będzie akurat wiersz Dwa wiatry. Jeden wiatr. Oj, w tej chwili emocje, stres, zapomniałam, ale często przywołuję. Natomiast, tak jak już wcześniej powiedziałam, rzeczywiście poezja romantyczna i chyba, jeżeli nie jedyną, to może jedną z bardzo nielicznych, myślę, że jedną z bardzo nielicznych osób jestem, która może powiedzieć, że w szkole średniej zaliczyła, mówiąc kolokwialnie, wszystkie, całą literaturę poetycką. Bo kiedy jest się młodym człowiekiem i komuś coś narzucają, że masz przeczytać, masz to zrobić, to tak nie do końca jest to chętne. Natomiast jeśli chodzi o poezję, to z prozą było różnie, ale jeśli chodzi o poezję, to przeczytałam wszystko i naprawdę lubię wracać do tamtych wierszy. Mam duży problem i tu też się przyznam, nawet publicznie, to jest mój taki problem od najmłodszych lat, od dziecka, że jakoś trudno mi zapamiętać tytuły i nazwiska. Spośród moich uczniów też z nazwiskami mam problem, natomiast jak widzę człowieka, nawet po wielu latach, imię bez problemu przywołuję z pamięci. Ale jest jeden taki tomik, Wisławy

0: Szymborskiej. Nawet dzisiaj też, kiedy przygotowywałam tutaj tomiki, to wyjęłam go. I tak właśnie ten jeden wiersz sobie przeczytałam, tak dla siebie. Lubię też czytać poetów naszych regionalnych. Bardzo lubię. Lubię czytać wiersze ludzi piszących na różnych portalach społecznościowych, bo jest tych literackich portali też troszeczkę. I też są tam naprawdę wiersze bardzo wartościowe, z których można czerpać czy jakąś mądrość, czy inspirację do dalszej pracy. Widać też, jak rozwijają się niektórzy autorzy. Bardzo lubię czytać też naszą tutaj lokalną, wprawdzie nie z Włocławka, ale z okolic Włocławka, poetkę Marysię Glonek. Bardzo lubię czytać wiersze, też niedawno miała swój wieczorek autorski, Marzenka Gajewska, więc też jest mi bardzo bliska. Bardzo lubię czytać też wiersze Agaty Jasińskiej z WZD, Justyny Wojdyło, więc jest kilka nazwisk takich tutaj, tych współczesnych. I tutaj nie mam większego problemu z zapamiętaniem z bardzo prostej przyczyny, bo ci ludzie przewijają się w moim życiu. Mniej lub bardziej jest z nimi jakiś taki kontakt. Natomiast, no, ale tak jak mówię, do Pawlikowskiej Jasnorzeskiej lubię wracać, do Szymborskiej. No jest troszeczkę tych autorów, ale jakoś tak konkretnego tomiku to trudno mi w tej chwili przywołać w pamięci.
1: Pani już wspomniała, że możemy oczekiwać dwóch kolejnych tomików. Czy możemy zdradzić, czy to będzie w tym roku?
0: Jeden na pewno. Jeden będzie na pewno, dlatego że już też słowo wstępne do tych moich, do tego tomiku napisała też wybitna poetka Kasia Dominik. Ponieważ, no, każdy, że tak powiem, tomik z tych autorskich jest ubogacony, o tak to powiem, jest ubogacony słowem wstępnym człowieka, który ma też kontakt ze słowem pisanym, ma kontakt z literaturą, kontakt z poezją. I tak, jeżeli mogę przywołać tutaj, pierwszy mój tomik, który się ukazał, miał być drugi, ale jest pierwszy, to jest tomik Pokorna, 2019 rok, i tutaj słowo wstępne napisał ojciec Simone Franciszkanin, który ma też bardzo głęboką, wielką duchowość, i jest to tomik bardzo mocno poruszający właśnie nasz egzystencjalizm. I napisał słowo wstępne człowiek, który właśnie też kocha poezję, jest jej oddany, wierny. Drugi tomik, który ukazał się, to jest tomik Wyszłam z mroku. I tutaj słowo wstępne właśnie napisała moja ukochana polonistka, pani Jagoda Puzicka, więc też kobieta, która z poezją jest związana, poezja dla niej jest bardzo ważna. To od niej między innymi otrzymałam tomik Wisławy Szymborskiej, o którym dzisiaj już wspomniałam. Kolejny tomik tutaj, który się ukazał, to Cztery wschody słońca. I tutaj słowo wstępne napisała wprawdzie nie poetka, ale znana też bardzo dobrze pisarka Monika Sawicka-Kacprzak. Jest to pisarka rodem z Łodzi. Jej książki bardzo ciekawe są, także przy okazji serdecznie też polecam, dobrze się Monikę czyta. Kolejny tomik, Quo Vadis Homine, czyli Dokąd zmierzasz, człowieku, napisała też już wspomniana dzisiaj przeze mnie moja zaprzyjaźniona Ela Frankowska, dla której słowo pisane, dla której poezja jest też czymś wyjątkowym. No

ten najnowszy tomik napisała również poetka, która przez jakiś czas była związana z Włocławkiem także. Poznałyśmy się dzięki właśnie Kujawskiemu Stowarzyszeniu Literatów. Pani Grażyna Barrow, która w tej chwili we Włocławku nie mieszka, ale też pisze piękną poezję i można ją czytać albo w tomikach, albo też na portalach społecznościowych. I tutaj chciałam powiedzieć, Grażynko, bardzo Ci dziękuję za to cudne słowo wstępne. Tak samo jak dziękuję wszystkim innym wspaniałym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że te tomiki również powstały i ich słowo wstępne, które

0: Wartem, to też są, dla mnie jest to informacja zwrotna mówiąca o tym, że tak znamienitym ludziom, których tutaj wspomniałam, po prostu również się spodobało i podoba to, co ja robię. Więc to także mnie umocowuje, w tym, żeby dalej pisać.
1: No i tym wspaniałym akcentem dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Beata Katarzyna Nowakowska, poetka, autorka 5 tomików poetyckich i zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością Pani Beaty.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję Pani za zaproszenie. Było mi bardzo serdecznie i miło gościć w Państwa domach i u Pani.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Muzyka to dla niej coś więcej niż hobby. To sposób na opowiadanie o emocjach i marzeniach. Choć Justyna ma zaledwie 13 lat, tworzy własne teksty i nie boi się mówić o trudnych doświadczeniach. Jej najnowszy utwór, Jestem Gwiazdą, opowiada o hejcie, z którym mierzyła się w szkole, ale także o sile, determinacji i wierze w siebie.
1: Zaczęłam śpiewać, gdy miałam 3 lata. Zostałam zachęcona przez moich najbliższych i zaczęłam śpiewać tak naprawdę od piosenek religijnych się zaczęło. Zaczęłam w domu tak sobie podśpiewywać i pewnego dnia byłam na konkursie i tam docenili mój talent i jakoś tak się zaczęło.
2: No właśnie, powiedz proszę o swoich osiągnięciach.
1: Wygrywam kilkakrotnie pierwsze miejsca, trzecie i drugie na międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Nieraz też się zdarzało ogólnoświatowych. I można powiedzieć, że jeszcze jestem w trakcie pisania kilku swoich autorskich singlów, a jeden już wyszedł.
2: O czym opowiada twoja najnowsza piosenka?
1: Moja najnowsza piosenka opowiada o hejcie, z którym się zmierzałam przez około 2 lata, przez to, że miałam trądzik, że miałam za krótkie włosy i byłam za chuda.
2: A jaki jest odbiór tej piosenki?
1: Ma on pokazywać nastolatkom, innym starszym osobom, że słowa też ranią inne osoby.
2: Nad czym jeszcze pracujesz?
1: Pracuję nad piosenką bardziej już taką dla zakochanych nastolatków, ponieważ sama nieraz tam mam jakieś przeżywane miłości i chciałabym, żeby po prostu te piosenki docierały do jak największej liczby młodzieży, tak szczególnie, ale też dla wielu

0: innych osób, bo to tak fajnie, jak się ma fanów, czy na koncertach się gra.
1: Co daje ci muzyka? Czy właśnie ona jest takim sposobem na wyrażanie swoich emocji?
0: Tak, to jest taki mój największy sposób na wyrażanie swoich emocji, ponieważ no nieraz nie mogę powiedzieć swoim bliskim o tym, o czym czuję, ponieważ się nieraz wstydzę i muzyka to dla mnie całe życie tak naprawdę.
1: Czy do tej najnowszej piosenki skomponowałaś sama tekst i muzykę?
0: Tak, jak na razie sama tekst, ale raczej muzykę skomponuje mój pan, który zajmuje się właśnie tą produkcją mojej muzyki.
1: To jeszcze powiedz, jak na co dzień sobie właśnie przygotowujesz się do tej muzyki?
0: No to zaczynam od rozśpiewki nad większymi tymi górnymi dźwiękami, potem zaczynam od niższych, gram na pianinie i ćwiczę te utwory wszystkie, które mam zaplanowane do koncertów.
1: Czy to jest codzienna praca?
0: Tak, raczej to jest codzienna praca, chyba że nieraz coś tam mi wypadnie.
1: Jakie są twoje marzenia muzyczne?
0: Chciałabym się dostać do The Voice Kids, już się zgłosiłam kilkakrotnie, ale się nie dostałam. Mam nadzieję, że w tym roku się dostanę, bo to jest moja ostatnia próba. Chciałabym reprezentować Polskę na Eurowizji.
2: Młoda artystka śpiewa również we wrocławskim chórze Canto, który, jak podkreśla, odegrał ważną rolę w jej muzycznym rozwoju.
0: Kilkakrotnie brałam udział w różnych koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną i kilka razy byłam na występach tego chóru Canto pod dyrekcją pana Mariana Szczepańskiego. Zaczęło się tak, że moja koleżanka próbowała mnie tam namówić, ale kilkakrotnie odmowę dawałam jej, ponieważ się bałam tam wstąpić, bo były tam hiszpańskie, łacińskie piosenki. No i postanowiłam, że spróbuję, do tego przekonał mnie mój tata. No i jakoś tak chodzę i bardzo się cieszę, że tam chodzę, bo rozwinęłam swój głos, bo bardziej śpiewałam tak dziecinnie, a teraz tak bardziej kobieco.
2: To jednak nie koniec jej muzycznej drogi. Justyna regularnie uczęszcza także na lekcje śpiewu, by doskonalić swój warsztat.
0: Pani Beatka już mnie uczy od około 7-6 lat i bardzo fajnie mnie uczy, bo powiem szczerze, że dzięki niej tak naprawdę wyszłam na bardzo dobrą drogę w stylu śpiewie. Moim bardzo ładnie mnie uczy i naprawdę polecam ją.
1: A jak wygląda właśnie ta współpraca z panią Beatą?
0: No to tak, jeżeli są jakieś koncerty albo konkursy, pani Beata mnie zawsze bierze, wspiera, gdy się stresuje i zawsze jest przy mnie, gdy tak naprawdę ją potrzebuję.
2: A teraz zapraszamy państwa na wysłuchanie najnowszego utworu zatytułowanego Jestem Gwiazdą.

0: o tej samej nazwie, pisarzem i podróżnikiem. Przyszedł na świat w Izbicy Kujawskiej. W tym miejscu dorastał, uczył się, nawiązywał pierwsze przyjaźnie. Na studia pojechał do Warszawy, a następnie zwiedził sporą część świata i osiągnął sukces biznesowy. Nie zapomniał jednak o swojej małej ojczyźnie.
1: Urodziłem się tu, jestem dumny z tego, że się tutaj urodziłem. Kocham tą Izbicę całym sercem. Kiedy tylko mogę o niej rozmawiać, zaraziłem tą miłością całe rzesze ludzi. Spotykamy się, to nie tylko ja, ale kilku jeszcze moich kolegów, którzy tutaj brali, tutaj się wychowali, chodzili do szkoły, a teraz są w Warszawie. Taki mamy klub, który funkcjonuje już od dawna i teraz mamy już po 80 parę lat, ale bez przerwy się spotykamy i rozmawiamy i mówimy i chwalimy tą Izbicę nie tylko między sobą, ale też zapraszamy innych ludzi, którzy już się czują w zasadzie mieszkańcami Izbicy, bo wszystko Izbicy znają. Miłość mojego życia, ta Izbica Kujawska, kochana, ja zawsze ją nazywam kochaną.
0: W Izbicy Kujawskiej odbyła się urodzinowa impreza niespodzianka, zorganizowana przez pracowników 81-letniego przedsiębiorcy.
1: Rano budzę się i nagle słyszę dzwonek w domu, a okazuje się, że przyjechali pracownicy w liczbie 57 osób, tyle ile wchodzi do autokaru, poubierani w koszulki takie Andrzej i czerwony dywan mi rozrzucili na ulicy. No, śpiewają 100 lat. No, popłakałem się oczywiście, ale jestem już trochę przyzwyczajony, bo każdego roku robią mi takie niespodzianki, że nie wiem, no ja powiedziałem im, że chyba ich kocham i chyba tak to jest. I nie wiedziałem w ogóle, że my jedziemy do Izbicy. Oni wsadzili mnie w autokar i jedziemy. No, w autobusie śpiewaliśmy piosenki, mnie wypytywali różne rzeczy. Ale nagle ten autokar skręca na Izbicę, do Izbicy. No i dopiero zgadłem, że gdzie my jedziemy, ale nic nie wiedziałem do tego czasu. Także to jest niespodzianka absolutna, żeby tak przygotować, no wszystko, no nieprawdopodobna rzecz.
0: Pan Andrzej jest świetnym ambasadorem Izbicy Kujawskiej. Opowiada i promuje swoją małą ojczyznę.
2: Taka postawa świadczy o człowieku właśnie tak, że no Izbica jest, nie ukrywajmy, małym ośrodkiem, ale pan Andrzej wraca tutaj z sentymentem, jest wspaniałym ambasadorem naszego miasta, naszej gminy, bo wszędzie, gdzie się pojawi, ciągle mówi o Izbicy. Mówi, pisze, w każdy możliwy sposób propaguje, czyli jak już wspominałem, jest naprawdę wspaniałym ambasadorem Izbicy.
3: Okej, dzięki.
2: Dziękuję.
3: Szczerze mówiąc, myślałem, że...
0: Jubileusz Andrzeja Bartkowskiego był bardzo huczny. Widać, że pracownicy mają wiele ciepłych uczuć wobec swojego szefa. Nie zabrakło jednak łez wzruszeń podczas wspominania młodości jubilata. Trzy dekady wsparcia, codziennej pracy i małych i wielkich zwycięstw. Warsztat terapii zajęciowej we Wrocławku świętował jubileusz 30-lecia działalności. Był czas na wspomnienia początków, podziękowania dla osób tworzących to miejsce i ogromne brawa dla uczestników, którzy każdego dnia pokazują, że ograniczenia wcale nie muszą odbierać marzeń i możliwości.
4: 30 lat temu powstało miejsce, które miało stać się przestrzenią wsparcia, rozwoju, rehabilitacji oraz budowania samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że przez te lata warsztat stał się nie tylko placówką, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi połączonych wzajemnym szacunkiem, życzliwością i codziennym zaangażowaniem. Ten jubileusz to okazja, by podziękować wszystkim, którzy przez minione lata tworzyli historię tego miejsca. Uczestnikom, ich rodzinom, terapeutom, pracownikom, wolontariuszom, władzom samorządowym oraz instytucjom i osobom wspierającym działalność warsztatu. Dzięki Państwa pracy, sercu i oddaniu możliwe było otworzenie miejsca, które daje nadzieję, rozwija talenty i pomaga pokonywać bariery.
0: Warsztat terapii zajęciowej wspiera osoby z niepełnosprawnościami, pomagając im zdobywać podstawowe umiejętności potrzebne w życiu. Nie brakuje też chwil wzruszeń, które pokazują, że ta praca ma sens i przynosi efekty.
5: Wzruszenia weselsze to były... Fakt, że to było parę ładnych lat temu, małżeństwo. Dziewczyna i chłopak po prostu się ożenili, jak się usamodzielniają. Nawet zwykły taki gest przychodzi uczestnik zamknięty, wycofany. Lubię panią, chciałbym z panią na przykład chwilę posiedzieć, porozmawiać, mówią o swoich problemach i troskach. To też jest takie bardzo wzruszające. No niektóre

0: sytuacje są, wiadomo, smutniejsze, a niektóre no, weselsze.
1: A czy są historie podopiecznych, które pokazują, że działalność warsztatu ma sens?
0: Proszę pani, na pewno ma wielki sens, chociażby to, że wyjdą z domu, tak? Ja tu będę mówiła globalnie. Niektórzy są bardzo otwarci już, niektórzy są zalęknieni, jest wielka, ogromna izolacja, więc wychodzą, uczą się pewnych rzeczy, przebywają z osobami, między sobą prowadzą jakąś komunikację, więc to jest nawet sens, że on uczy się, zdobywa wiedzę, otwarty jest na społeczeństwo, na inne osoby, a no to już takim już większym, poważniejszym, to jest właśnie praca w zakładzie aktywności na wolnym rynku pracy. Niektórzy sami zamieszkują też, więc to są takie, można powiedzieć, efekty działalności, bo oni się tam wszystkiego nauczyli i czują się pewni i tacy też, jeżeli już odchodzą na przykład, bo się usamodzielnił, więc też my ich wspieramy w tym momencie.
2: Podczas jubileuszu głos zabrali również rodzice uczestników warsztatu. Wielu z nich podkreślało, że nie wyobraża sobie życia swoich bliskich bez tego miejsca.
3: Mój syn do tej placówki został przyjęty w czasie pandemii. Dla wszystkich był to bardzo trudny czas. Wszyscy pamiętamy, w tym okresie funkcjonowały warsztaty. Praca zdalna, podział na małe grupki, maseczki. Bardzo z żoną ucieszyliśmy się, że zwolniło się miejsce i Tomasz został przyjęty do warsztatu. Z drugiej strony mieliśmy obawy, jak w tym czasie będzie to wszystko funkcjonowało. Czy nasz syn się odnajdzie, nie zniechęci się i powie: nie chcę już chodzić na warsztaty. Strach miał wielkie oczy. Tomek świetnie się odnalazł w nowej społeczności. Chętnie się uczy, rozwija swoje zainteresowania. Ma dużo kolegów, z którymi się zaprzyjaźnił. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz syn znalazł swoje miejsce, do którego chętnie chodzi. Nie wyobrażamy sobie, aby ich po prostu zabrakło.
2: Na zakończenie uroczystości podopieczni zaprezentowali wyjątkowy występ artystyczny. Dłuższa relacja z wydarzenia w magazynie Pulsometr. Na placu przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku odbył się uroczysty apel, będący elementem obchodów Dnia Strażaka. Święto to zostało ustanowione w 2002 roku przez Sejm. W czasie jego obchodów przyznaje się awanse na wyższe stopnie, nagrody oraz medale.
4: Ta uroczystość ma na celu uhonorowanie naszej służby i pracy, ofiarnego zaangażowania w ochronę życia ludzkiego i mienia. Z tej okazji do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych kieruję słowa uznania, jednocześnie dziękując za wasz wkład w funkcjonowanie tutejszej komendy i obu jednostek ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za wytrwałe budowanie etosu służby, gdzie honor munduru jest zobowiązaniem, zawód powołaniem, a profesjonalizm, poświęcenie i odwaga odpowiedzią na każde wezwanie o pomoc. Niech utwierdza nas przekonanie, że wszystko, co robimy, robimy na pożytek drugiemu człowiekowi. Powyższe słowa kieruję również do druhów ochotniczych straży pożarnych. Jednocześnie dziękując za współpracę i wzajemne wsparcie w obliczu zagrożeń. Działając wspólnie, my funkcjonariusze i wy druhowie możemy stawiać czoła przeciwnościom i zapewniać bezpieczeństwo obywatelom.
2: Po powitaniu gości przez gospodarza wydarzenia wręczono oznaczenia państwowe, resortowe oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Włocławska jednostka otrzymała nowy ciężki wóz gaśniczy. Dziś odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu. Za ciężką pracę strażaków podziękowali zgromadzeni goście.
5: To najlepszy moment, żeby podziękować państwu. Dziękuję z serca jako poseł naszej ziemi i wiceprzewodnicząca poselskiego zespołu strażaków za waszą służbę, która tak naprawdę jest misją codziennego ratowania życia i mienia ludzkiego, ale także niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Gratuluję wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym.
6: To jest najlepszy moment, żeby powiedzieć dziękujemy. Dziękujemy za waszą służbę, za wasze oddanie, za gotowość do niesienia pomocy o każdej porze dnia i nocy innym.

0: otwarte serca, za otwarte umysły i za to, że jesteście zawsze gotowi pomagać innym. Przyjmijcie proszę też podziękowania dla waszych rodzin, bo to również musi wybrzmieć. To, że pełnicie osobiście tą służbę, to także rezonuje na wasze rodziny, więc proszę zanieście te słowa również do waszych domów. Bo przecież bycie strażakiem to nie tylko zawód. Noszenie munduru to honor, to również odpowiedzialność, to również budowa bezpieczeństwa i poczucia budowania społeczeństwa obywatelskiego. Bo przecież nie bez przyczyny zawód strażaka jest umieszczany na czele rankingu zaufania społecznego, bo właśnie swoją służbą budujecie tą odpowiedzialność i budujecie zaufanie do waszej formacji.
1: Jesteście odważni, odpowiedzialni, troszczycie się o drugiego człowieka, troszczycie się o każdego, dlatego bezgranicznie wam ufamy. Kiedy rozlega się dźwięk syreny, wiemy, że gdzieś coś się stało, ale ci, do których jedziecie, kiedy oni słyszą ten dźwięk, już wiedzą, że jesteście blisko, że nie zostaną bez pomocy, bez opieki, że nie zostawicie nikogo, bo do tego zostaliście powołani, na to się zgodziliście. Jesteśmy z was dumni, z każdego i z każdej z was, którzy pełnią tę ofiarną służbę.
2: Wybór drogi, którą wybraliście, to nie tylko służba i misja, to przede wszystkim odwaga, odpowiedzialność za drugiego człowieka. A w życiu trzeba być odważnym, żeby bronić wartości, ale trzeba być bardzo odważnym, żeby iść tam, skąd inni uciekają, kiedy często narażamy swoje życie i zdrowie, żeby ratować drugiego człowieka. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i gratuluję oczywiście, panie komendancie, tego pięknego wozu.
3: Chciałbym wam pogratulować przede wszystkim awansów stanowiskowych, tych wyróżnień, odznaczeń, ale chciałbym też pogratulować powierzonych funkcji panu komendantowi, jego zastępcy, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swojej służbie. Życzyć im powodzenia i jak największych sukcesów. Dziękuję wam za wasze poświęcenie, za waszą służbę i oddanie dla także mieszkańców naszego miasta, za ratowanie ich życia, zdrowia, a niekiedy także i majątku. Przede wszystkim spokojnej służby, ale także nowego, lepszego jeszcze wyposażenia niż ten, który tutaj oglądamy i żeby go do waszej strażnicy przybywało jak najwięcej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla was, dla waszych rodzin i bezpiecznej służby.
4: Mam kolejny rok z rzędu honor, zaszczyt, ale i niewątpliwą przyjemność uczestniczyć w tym pięknym świętowaniu podczas uroczystego apelu. Pochylić się przed waszym sztandarem, złożyć wam podziękowania w imieniu swoim, samorządowców z terenu powiatu włocławskiego, ale przede wszystkim naszych mieszkańców. Gratulacje dla wszystkich awansowanych i wyróżnionych. Cieszę się kolejnym sprzętem, który do was trafił, ale jego przekazywanie jest obowiązkiem władz wszystkich szczebli rządowych, samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Oczywiście będziemy starali się kontynuować.
5: Strażak niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najbardziej szanowanych i poważanych zawodów w Polsce. Ta prestiżowa profesja wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, wymagając żelaznej kondycji fizycznej oraz wszechstronnych umiejętności. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku przechodzi największą modernizację w swojej historii. Trwa przebudowa nowego serca placówki, ale to nie jedyne zmiany. Szpital stawia również na nowoczesny sprzęt medyczny i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Już jutro odbędzie się konferencja poświęcona rozwojowi nowoczesnej medycyny i przyszłości lecznictwa specjalistycznego w regionie.
6: Ostatnie dni rzeczywiście kolejna pula środków przyznała z Krajowego Planu Odbudowy dla naszego wojewódzkiego szpitala we Włocławku. To jest 12 milionów. Także gdybyśmy zliczyli, czyli to szpital wojewódzki we Włocławku otrzymał już z samego Krajowego Planu Odbudowy ponad 50 milionów złotych. Zresztą w ogóle ten proces będziemy podsumowywać w najbliższy piątek o godzinie 11 w Centrum Kultury Browar B. Odbędzie się konferencja podsumowująca i też dyskusja na temat problemu służby zdrowia, ale też będziemy mówić o tych środkach, które zostały przez szpital wykorzystane. Tak jak powiedziałem, ponad 50 milionów złotych, czyli przede wszystkim nowy sprzęt, roboty medyczne, no powiedzmy z tym słynnym robotem Da Vinci, ale też wiele innych urządzeń, o których często nie mamy świadomości, także używanych także w neurochirurgii, skomplikowane

0: urządzenia, które będą pomagać lekarzom, ale przede wszystkim pacjentom będą służyły. Także tylko się cieszyć. Oczywiście w tym krajobrazie dość trudnej sytuacji w służbie zdrowia musimy sobie radzić i ze szpitalem radzimy, jak Państwo widzą. Szpital powstaje, jest modernizowany, a dodatkowo wyposażany.
1: W programie konferencji przewidziano panel dyskusyjny z udziałem lekarzy oraz dyrekcji szpitala. Rozmowy mają dotyczyć m.in. rozwoju nowoczesnej medycyny, chirurgii robotycznej oraz przyszłości leczenia specjalistycznego we Wrocławku i regionie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony w Polsce specjalista w dziedzinie neuroortopedii. W Zespole Szkół Ekonomicznych odbył się piknik zawodowy. Na dziedzińcu szkoły oraz na auli stanęły stoiska reprezentujące kierunki kształcenia w ekonomiku, a także liczne punkty organizacji i przedsiębiorstw współpracujących ze szkołą.
2: Dzisiaj mamy drugą edycję zawodowego pikniku z ekonomikiem. Mamy stanowiska kół zainteresowań, ale przede wszystkim firm, przedsiębiorców, którzy współpracują z naszą szkołą. Możemy porozmawiać o tej naszej współpracy, więc serdecznie dzisiaj zapraszam, zwłaszcza ósmoklasistów, ich rodziców, żeby zobaczyli, jak ta współpraca nasza wygląda i co jest tak naprawdę istotnego w przyjściu do technikum i do szkoły, która kształci w zawodach. Oferujemy ciekawe zawody, te, które były do tej pory, czyli technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec, technik spedytor, technik rachunkowości, ale mamy też nowość w naszej ofercie, technik eksploatacji portów i terminali. Zachęcam również do przyjścia do szkoły branżowej pierwszego stopnia na kierunek magazynier logistyk.
1: Gości oprowadzali po zespole szkół ekonomicznych uczniowie tej placówki. Mieli okazję opowiedzieć o swojej szkole, jaki kierunek warto wybrać oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Jednymi z nich byli Krzysztof, uczeń klasy o profilu technik logistyk oraz Natalia z profilu technik rachunkowości.
3: Trzeba na pewno powiedzieć, że to jest kierunek bardzo przyszłościowy. No logistyka, pierwszą część zawodu są to magazyny i zarządzanie zapasami oraz magazynami, a druga część zawodu to jest to transport i wszystko z tym związane. Czas pracy kierowcy, dokumenty, i sam transport. Ale logistyk bardziej, tak samo jak spedytor, bardziej jest pod kątem dokumentów i pod kątem organizacyjnym tak naprawdę, czyli organizowania trasy z punktu A do punktu B i całej dokumentacji z tym związanej, relacjami z klientami oraz graniem na przykład na giełdzie transportowej.
4: Same przedmioty do tego zawodu, opowiedz mi, jak one wyglądają, czy są to bardziej nastawione na teorię, czy też bardziej na praktykę? Macie może jakieś zajęcia też poza szkołą? Wiem, że ekonomik współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami.
3: Tak, ja osobiście jestem z klasy patronackiej, który patron naszym jest Anwis. Jeżeli chodzi o przedmioty, no to przedmioty mamy tak naprawdę trochę po pół. Mamy część przedmiotów teoretycznych i część przedmiotów też praktycznych, ale oprócz tego organizujemy właśnie różne wyjścia studyjne do różnych firm naszych partnerskich na terenie Włocławka. I tam, gdzie możemy się tak naprawdę dowiedzieć od podstaw, jak wygląda i funkcjonuje takie przedsiębiorstwo oraz czym się zajmuje. Jest to naprawdę dobrze, jest miło, no wszyscy się tak naprawdę znają, większość uczniów się tak naprawdę zna, no bo jest to bardzo taka kameralna tak naprawdę atmosfera. Nauczyciele też są bardzo pomocni. Sama nauka też nie jest ciężka. Jeżeli ktoś się systematycznie uczy i słucha na lekcjach oraz wykonuje wszystkie ćwiczenia, to nie będzie miał problemu ze zdaniem.
5: Na sam ekonomik zdecydowałam się, ponieważ dał mi bardzo dużo możliwości rozwoju, między innymi przez wiele konkursów. Sama atmosfera w szkole jest bardzo spokojna oraz sama szkoła jest bardzo otwarta na wszystkich uczniów, niezależnie od ich wewnętrznych problemów. A na kierunek po prostu się zainteresowałam nim. Bardzo lubiłam matematykę, chociaż głównie tu chodzi o znajomość prawa i znajomość komputera, że programu.
4: Właśnie opowiedz, jak wyglądają lekcje na Twoim kierunku w Zespole Szkół Ekonomicznych. Czy są to tylko lekcje takie teoretyczne w salach, czy też wychodzicie może gdzieś spotykać się z przedsiębiorstwami, które prowadzą podobną działalność?
5: Mamy lekcje teoretyczne, bo to podstawa, ale też mamy dużo zajęć, na przykład Urząd Skarbowy dużo prowadzi nam wykładów. Moja klasa patronacka to jest Stowarzyszenie Księgowych i też nam bardzo dużo pomaga.
1: Poszczególne punkty w ciekawy sposób pokazywały, co można robić po ukończeniu nauki na poszczególnych profilach. Jednym z tych, które cieszyły się największym zainteresowaniem, był technik logistyk.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć.

0: Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem włocławskim.
1: Jest to, jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
0: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
2: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu włocławskiego.
0: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
3: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy z okolic, nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
0: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
4: Powiedz proszę, jak ci się podoba boisko?
5: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
4: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
4: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
5: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
0: Nowe boisko przy szkole podstawowej nr 2 to kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
6: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała

0: gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie, w tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu, kosmetyczne rzeczy jeszcze delikatne są robione, rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni, tak abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
0: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu. Nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami. To jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
0: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni, będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
0: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny, osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No, niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. A cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj z kujawskich, były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt, bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
1: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na trzy etapy.

0: etapy. Ten jest ostatni.
1: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej to jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo, to jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy 3. etapie. Ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Drogtom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewentu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
0: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. 3-dniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22, 23 maja, to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia Akademii Kaliów przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień Akademii Kaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków.

0: polityków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales Bear o Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murz-Cmulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

0: Dzielności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
1: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
2: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
1: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
0: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego.

0: względu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
0: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
0: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosawskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych. Udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosawskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni odbędzie się MotoCrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień Akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku Ludziom Pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morale.

imprez, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów wrocławskiej katedry.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze...
0: Tu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczy. Jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru, no ale przecież jest alternatywa, jest wyjście, mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi, w tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach...
0: Dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej, niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyku, tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no, żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje te

0: zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież
0: Dokładnie.
1: czemu tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Tak. Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne na nie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda?
0: Zdecydowanie tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną.
1: Na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki...
1: Dajmy radę.
0: Dokładnie, i to nadal czekało, nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko
1: nasze
0: z nas
1: wychodzą.
0: Wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie...
1: Z gorączką. No taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś takiego?
0: No tak, tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą? Z drugim pełnoprawnym, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy
0: dokładnie.
1: Się oceny, prawda?
0: Więc jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak? I to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak? Ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i

0: Generalnie rzecz biorąc, mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto, ci miłe skojarzenia. Nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak: całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje...
1: Prawnie jest też usankcjonowany, tak? Nie ma obowiązku dziecka, tak? Żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też...
0: Herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No pamiętajmy też, że w takich sytuacjach...
0: ...prawić te relacje, jeśli one gdzieś tam... rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na...
1: Taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak? Czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to. Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić. Tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składam wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie.
0: Do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów. Zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Wszystkich formalności pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Czy jesieniawskiej wsi wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa? U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-04.
7: Tak, 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 tysięcy złotych. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wocławskim.
1: Jest to, jak już wspomniałem, boisko oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%, całościowy koszt.
0: Rządów przynosi wspaniałe efekty.
2: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, bo przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także rację tego zadania, bo w pełni przygotowanie, jego przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty i dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu wocławskiego.
0: Nowe boisko jest już w pełni.
3: Nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne. Więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
0: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
4: Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
5: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
4: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
5: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?

0: Owej.
1: Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre, rozpoczęte wcześniej, właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
2: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni. Tak, abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
2: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu. Nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami. To jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
2: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości, dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni. Będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
2: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny, osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób. Tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym

0: tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal, a cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. I bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt. Projekt bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
1: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Ten jest ostatni.
0: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej to jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo to jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy 3. etapie. Ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożona nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Droktom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewętu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewęt jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. 3-dniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22, 23 maja, to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni

0: pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
1: W ramach pierwszego dnia akademikaliów przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień akademikaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
2: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales Bear o Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań. Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
3: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk, zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku.

0: w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
1: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Włocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony. Wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
3: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
2: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
4: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
3: A inna?
4: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego planowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
3: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota?

0: zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
0: Nie, no zawsze liczymy. No nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosackiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
3: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
2: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosackiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Wajansu przy wzorcowni odbędzie się MotoKrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty Przemarsz Orkiestr, a później na Placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień Akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku Ludziom Pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów włocławskiej katedry.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak

0: skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: Myślisz, że to
1: nie
0: już jest
1: zdecydować.
0: Taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić, nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie. Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clue, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami.

0: bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyśl myślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
0: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
1: Dokładnie.
0: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
0: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
1: Zdecydowanie
0: naprawdę.
1: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
0: No
1: czas, tak?
0: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też, mówimy, a nie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało,
0: Staliśmy
1: naprawdę.
0: radę i daliśmy radę.
1: Dokładnie, i to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
0: Nasze
1: wszystko z nas
0: frustracje wychodzą.
1: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego
0: No
1: dziecka.
0: ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki. No tato jest wredną matką. Poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. no taką umówmy.

0: się umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
1: No
0: takiego?
1: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
0: Przed oceną też,
1: Tak,
0: boimy się
1: dokładnie.
0: oceny,
1: Więc
0: prawda?
1: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwróci uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
0: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda?
1: Dokładnie.
0: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
1: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
0: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
1: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy

0: też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie. I dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem, i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
0: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak, czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci, tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
1: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
0: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych

0: lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
9: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
10: Uwaga! Rehabilitacja po utarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujemnia.

Dnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wrocławskim.
1: Jest to, jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwej podbudowie, boisko z pełnym wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim, finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
0: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
2: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu wrocławskiego.
0: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
3: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy z okolic, nie tylko tutaj w szkole, ale każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych zajęciach sportowych, niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
0: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
4: Powiedz proszę, jak Ci się podoba boisko?
5: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
4: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
4: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
5: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
0: Nowe boisko przy szkole podstawowej nr 2 to kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
6: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczych.

0: czego za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie, w tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu, kosmetyczne rzeczy jeszcze delikatne są robione, rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni, tak abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
1: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
0: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu. Nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami i to jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
0: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni. Będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób z niepełnosprawnościami.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
0: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny. Osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. A cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. I bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt. Bardzo skomplikowany, złożonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
1: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest

0: remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni.
1: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej to jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od Krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo to jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy 3 etapie, ostatni, myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dosyć gęsta zabudowa. To jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 000 000 zł, to jest 50% dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 km, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj nie widzimy żadnych większych trudności. Na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Drogtom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewętu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
0: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewęt jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. 3-dniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 23 studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
0: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia Akademii Curling przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień Akademii Curling

0: Był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales, Ber o Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Wśród nich najważniejszym było zakończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Włocławek oraz jej funkcjonowanie.
2: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 868 142 zł i 78 groszy. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Pomimo wymagających warunków gospodarczych oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych, udało nam się gminy. W 2025 roku przebudowano i wyremontowano łącznie ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Józefowo-Murs-Smulnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smulniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby podmioty ochrony ludności. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa. To inwestycja ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z
1: infrastrukturą. Obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego. Otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Włocławek zmierza w dobrym kierunku. Włocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
3: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedurę leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest równie ważny, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Włocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jesteśmy w trakcie budowania zespołu, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia. Natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
4: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
3: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
1: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
5: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
4: A inna?
5: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
4: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
5: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kwalifikują się jako choroby kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe, to jest grubo ponad 90%, te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
4: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
5: Nie, no zawsze liczę. po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów. To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
1: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju

0: Rządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie młode przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala, też z zastępcą dyrektora do spraw medycznych, udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i młode matki mogą korzystać ze znieczulenia w czasie porodów. Także jest to ogromny skok jakościowy. I można bardzo wiele oczywiście mówić na ten temat, bo takich tematów jest bardzo wiele. Staramy się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju wrocławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni odbędzie się MotoKrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku ludziom pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów wrocławskiej katedry.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 109.

0: na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
6: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest.

0: bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma, a nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
1: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić, nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
0: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia często, gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem i tam rzeczywiście to zrozumienie jest i niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
1: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi, tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
0: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie. Ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
1: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny. No jakąś patologią, ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków, tak też się przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
0: Dokładnie.
1: I przejdźmy do tego klu, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
0: Tak. Wszystkie zawody świata.
1: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
0: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jak bardzo jest to obciążające. Nawet jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile te mamy to kosztuje, że ona sobie

0: świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga, często kiedy po prostu wykonuje tych zadań ponad swoje zasoby każdego dnia.
1: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my, bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
0: Dokładnie.
1: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
0: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się, że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
0: Zdecydowanie
1: naprawdę.
0: tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
1: No
0: czas, tak?
1: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też mówienie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało,
1: Dostaliśmy
0: naprawdę.
1: radę i daliśmy radę.
0: Dokładnie, i to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami, dlatego że prędzej czy później po prostu to
1: Nasze
0: wszystko z nas
1: frustracje wychodzą.
0: wyjdzie, tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego
1: No
0: dziecka.
1: ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką. No taką, umówmy się, umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
0: No
1: takiego?
0: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą, z drugim pełnoprawnym rodzicem? Bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż. niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy
0: dokładnie
1: się oceny, prawda?
0: Więc jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro

0: ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno. Czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno. Po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak? Po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak? I to, to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak? Ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda? I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki i nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie i dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z

0: bukietem kwiatów do rodzinnego domu biegną na cmentarz.
1: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, jaki był powód, tak, czy to była kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci. Tutaj też zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
0: No właśnie, i takie dziecko ma prawo celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
1: My jesteśmy takim społeczeństwem, mimo wszystko powiedziałabym, warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie rozleci się całkowicie i nie będzie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić, tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
0: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją jednak do radości, wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
1: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
0: I zrobić sobie prezent.
1: Dokładnie.
0: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
1: Do zobaczenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na

0: Zbuduj swoją fotobudkę już dziś.
1: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9, 54 354 313.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Nowoczesna przestrzeń do sportu i wspólnej aktywności już jest dostępna dla mieszkańców Izbicy Kujawskiej. Przy szkole podstawowej nr 2 oficjalnie oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy gminy z powiatem wrocławskim.
1: Jest to, jak już wspomniałem, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę nożną, w piłkę ręczną, piłkę siatkową i w piłkę koszykową. Widzimy, że jest to nawierzchnia sztuczna, oczywiście na właściwie wyposażeniem do poszczególnych dyscyplin. I co najważniejsze, chciałbym tutaj to wyraźnie podkreślić, że jest to inwestycja zrealizowana wespół z powiatem włocławskim. Finansowanie dokładnie po połowie, po 50%. Całościowy koszt tej inwestycji to kwota 680 tysięcy złotych.
0: Podczas uroczystego otwarcia głos zabrał starosta włocławski Roman Gołębiewski, który podkreślił, że współpraca samorządów przynosi wspaniałe efekty.
2: Ja chciałbym serdecznie podziękować za tą propozycję współpracy, bo ona od pana burmistrza padła. Jest to kontynuacja tego, co na tym obiekcie robimy, bo przecież wspólnie korzystamy z budynków, wspólnie korzystamy z hali sportowej. W tym momencie zapewniamy także tę część sportową na świeżym powietrzu, która będzie służyć uczniom obydwu szkół. Obiekt bardzo piękny, gratuluję realizacji tego zadania, bo w pełni przygotowanie jego, przeprowadzenie to było zadanie gminy Izbica Kujawska. My je w 50% dofinansowaliśmy. Dziękuję obecnym tutaj radnym, bo to ich szybka decyzja, żeby tej inwestycji nie wstrzymać, pozwoliła na dofinansowanie tego zadania. Tak jak powiedział pan burmistrz, współpraca zawsze daje dobre efekty. I dzisiejszy dzień tego jest najlepszym przykładem. Niech jak najlepiej służy uczniom tych dwóch szkół, mieszkańcom Izbicy Kujawskiej, całego powiatu wrocławskiego.
0: Nowe boisko jest już w pełni przygotowane do codziennego użytkowania.
3: Cieszymy się bardzo, że mamy takie fajne boisko. No cóż dodać, niech tylko młodzież i wszyscy tutaj z okolic, nie tylko tutaj w szkole, uczestniczy w tych zajęciach sportowych. Niech się cieszy, że fajnie, że po fajnej nawierzchni, w bardzo fajnym tutaj naprawdę wszystko mamy dostępne, więc cieszymy się bardzo i jeszcze raz oddajemy następną inwestycję naszym mieszkańcom.
0: Nie brakuje też pierwszych pozytywnych opinii.
4: Powiedz proszę, jak Ci się podoba boisko?
5: Według mnie jest to naprawdę piękne boisko, jak widać. Gra się na nim bardzo przyjemnie, kort jest bardzo miły i przyczepny. Także wydaje mi się, że była to bardzo dobra inwestycja.
4: A czy brakowało takiego właśnie zmodernizowanego miejsca na terenie Izbicy?
5: Wydaje mi się, że bardzo brakowało, ponieważ no mimo wszystko jest już jedno boisko, które jest do użytku publicznego, ale no wydaje mi się, że to chyba nawet może być trochę lepsze.
4: Czy będziesz z niego korzystał na co dzień?
5: Tak, na pewno będę z niego korzystał na co dzień, jeśli będzie oczywiście pozwolenie.
0: Nowe boisko przy szkole podstawowej nr 2 to kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Wiosna w pełni, więc w całym regionie inwestycje ruszyły pełną parą. Część z nich zaczęła się zupełnie od zera, a niektóre rozpoczęte wcześniej właśnie zmierzają ku końcowi. Dobrym przykładem jest dzienny dom pomocy w Nakonowie, gmina Kowal. Remont i dostosowanie budynku jest już na ostatniej prostej.
6: To taki obiekt, na który czekaliśmy my jako włodarze, ale również czekali nasi mieszkańcy, seniorzy i osoby niepełnosprawne. Pomysł pojawił się około 3 lat temu, aby właśnie takie miejsce stworzyć. No oczywiście wiązało się to z pozyskaniem obiektu, bo ten obiekt nie jest nasz. Udało nam się pozyskać go w użyczenie od kółka rolniczego, za co serdecznie im dziękujemy. I przez kilka miesięcy trwała gruntowna przebudowa tego obiektu. Został wyremontowany, dostosowany do osób niepełnosprawnych. Całe wyposażenie. W tej chwili już zbliżamy się tak naprawdę do finiszu. Kosmetyczne rzeczy, jeszcze delikatne są robione rzeczy takie związane z meblami, z zabudową kuchni. Tak, abyśmy na 1 czerwca mogli obiekt otworzyć, przyjąć seniorów i aby obiekt mógł funkcjonować.
0: Dzienny dom pomocy to budynek dwupiętrowy. Na dole znajduje się między innymi w pełni wyposażona kuchnia oraz jadalnia.
6: Tu na piętrze pomieszczenie typowo taki pobyt dzienny, wypoczynkowy. Część seniorów będzie mogła sobie tu odpocząć, pograć w różnego rodzaju gry, bądź pooglądać telewizję, porobić wspólnie, po prostu spędzić czas i porozmawiać z sobą, bo to jest też kluczowe, jeśli chodzi o seniorów, bo tak

0: naprawdę większość z nich pozostawionych jest w domu, nie mają takiego kontaktu na co dzień z innymi osobami i to jest dla nich ważne, aby po prostu nie byli sami, aby byli z kimś, mogli z kimś porozmawiać, mogli poczuć się potrzebni, mogli poczuć się bezpieczni. Jest tu też również pomieszczenie do rehabilitacji i pomieszczenie, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z pomocy psychologa, bo też to przewidzieliśmy.
1: Pomieszczenie do rehabilitacji nie jest duże, ale świetnie wyposażone. Z czego konkretnie będą mogli skorzystać pensjonariusze?
0: Kabina do wykonywania różnego rodzaju ćwiczeń, są rotery, są oczywiście rowerki. Myślę, że każdy z seniorów odpowiednio znajdzie coś na swoje możliwości dostosowane do swoich potrzeb. No, staraliśmy się naprawdę zadbać w jak najszerszym zakresie o naszych podopiecznych, którzy będą korzystali z tego miejsca. To miejsce to jest również dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, ale też dla rodzin. Gro osób jest w tym momencie po udarach, po wylewach, nie do końca sprawni, potrzebują pomocy, nie mogą zostać sami w domu na kilka godzin. To jest też takie miejsce, gdzie będą mogli być przywiezieni, będą mogli tu zostać na 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, gdzie w tym czasie rodzina pójdzie i załatwi swoje podstawowe potrzeby. To też myślę, że jest ważne. To jest taki krok wspierający rodziny osób po chorobach, po przejściach i osób.
1: Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Dotychczas zgłosiło się ponad 50 osób. W dziennym domu pomocy może przebywać w jednym momencie 30 osób. Placówka oferuje nie tylko opiekę nad pensjonariuszami, ale również szereg różnorodnych aktywności.
0: Jeśli chodzi o obsadę kadrową, to o bezpieczeństwo, o zapewnienie odpowiedniej opieki będzie tutaj dbało dwie opiekunki, pani kierownik, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka. Oczywiście będą też spotkania z różnymi gośćmi, spotkania takie kulturalne, wyjścia poza ten obiekt, tak? Także tutaj myślę, że miejsce będzie tętniło życiem, będzie odpowiednio dostosowane zarówno jak i do możliwości naszych podopiecznych, którzy będą tu korzystali z tego miejsca, no bo każdy jest inny, osoby starsze też potrzebują, aby na każdego spojrzeć w inny sposób i do każdego podejść tak jakby indywidualnie i chcemy, żeby to miejsce było takie dla nich, takie ich, stworzyło im takie warunki jak najbardziej domowe, aby czuli się tu bezpiecznie, aby czuli się tu zaopiekowani, ci, którzy potrzebują jakiejś pomocy, żeby tą pomoc uzyskali. Ważne jest to, że zostaną oni tu dowiezieni, zostaną odwiezieni na miejsce. Obiekt będzie funkcjonował od godziny 7 do godziny 15. Nasi pensjonariusze, jeśli mogę tak powiedzieć, będą nakarmieni i tak jak powiedziałam, odpowiednio zaopiekowani, z czego się bardzo cieszymy. Bardzo duży oddźwięk jest, jeśli chodzi o nasz cały teren naszej gminy. Mamy też informacje z osób poza terenem gminy, czy mogłyby się tutaj zapisać. No, niestety projekt zakłada uczestnictwo tutaj w tym domu pomocy tylko mieszkańców gminy Kowal. A cała inicjatywa, cały projekt realizujemy wspólnie z Fundacją Werwa w ramach Kujawsko-Pomorskiej Sieci Domów Pomocy. I środki pozyskaliśmy tutaj Kujawsko-Pomorskiego Funduszu dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. I bardzo taką dla nas znaczącym wsparciem były również środki z PFRON-u, bo około 700 tysięcy złotych. Także duży projekt. Bardzo skomplikowany, kilka miesięcy takiej wytężonej pracy wielu osób, ale myślę, że było tego warte i przede wszystkim mieszkańcy poczują serce, które wszyscy chyba włożyliśmy w to, aby ten obiekt był dla nich i aby oni czuli się tutaj dobrze.
1: Ważną inwestycją w gminie Kowal jest remont drogi przebiegającej między innymi przez Krzewęt. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Ten jest ostatni.
0: Chodnik wraz z przebudową tutaj tej drogi asfaltowej to jest kontynuacja zadania, które realizujemy już od 3 lat. Odcinek od Dębniaków, od Krzyżówki z drogą powiatową do granicy z gminą Baruchowo to jest około 7 km. Podzieliliśmy to na 3 etapy ze względu na koszty. W tej chwili jesteśmy przy trzecim. I myślę, że jeden, no myślę, że najważniejszy odcinek, bo tu za chwilę zaczyna się dość gęsta zabudowa, to jest odcinek, gdzie zostanie ułożony nowa warstwa asfaltowa oraz wykonany chodnik. To jest bardzo ważne z tego względu, że szczególnie w okresie letnim jest bardzo dużo turystów i tutaj między jeziorami Lubiechowskie, Krzewęckie w kierunku Skrzynek naprawdę ten ruch odbywa

0: się dość intensywny i chodnik to było nasze marzenie i cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować. Środki pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości dofinansowania tej inwestycji. No i dzięki temu około 2 kilometrów, to jest ostatni etap realizacji tutaj tej drogi, jest wykonywany. Termin realizacji jest do 15 lipca. Na tą chwilę tutaj na bieżąco staramy się ingerować, realizować tutaj to zadanie. Wykonawcą jest firma Drogtom. Mam nadzieję, że będzie ten odcinek drogi służył naszym mieszkańcom, ale również gościom, których mamy dużo, szczególnie w sezonie letnim, ale nie tylko. Ten teren Krzewentu jest wyjątkowo atrakcyjny, więc zapraszamy wszystkich serdecznie i oby korzystali z tej bezpiecznej, nowo przebudowanej drogi jak najszybciej.
1: Tereny, przez które biegnie remontowana droga, są bardzo malownicze. Przyciągają plażowiczów z całego regionu. Dodatkowo często ten obszar odwiedzają ornitolodzy. Krzewent jest doskonale znany w świecie przyrodniczym jako baza stacji obrączkowania ptaków rakutowskie. Znajduje się tuż nad rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie, który jest kluczowym miejscem lęgowym i przystankowym dla tysięcy migrujących ptaków. W ubiegłym tygodniu Włocławek przyjęli seniorzy za sprawą senioraliów. Trzydniowa impreza była wielkim sukcesem gromadzącym wiele osób. Teraz przyszedł czas na studentów. Dziś w Urzędzie Miasta studenci otrzymali symboliczne klucze do miasta i rozpoczęli akademikalia.
2: Kochani, już za kilka chwil studenci przejmą władzę we Włocławku. My jako samorząd Włocławka bardzo się cieszymy, bo myślę, że ten moment będzie też takim symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń, bo to nie tylko bardzo fajna impreza dwudniowa, którą dzisiaj studenci rozpoczynają, ale też chcielibyśmy, żeby za jakiś czas młodzi przejęli stery w naszym mieście, bo to jest, wiemy doskonale, że środowisko akademickie, młodzi ludzie, studenci są takim motorem napędowym rozwoju miasta. Dzisiaj 22, 23 maja, to czas studentów. Ten czas zawsze jest, ale to szczególnie ważne święto. Akademikalia 2026. Kolejna edycja świetnej dwudniowej imprezy, która pokazuje, że we Włocławku jest również fantastyczna ekipa studencka, dobre też środowisko akademickie, ale też to, co jest ważne, kolejne wydarzenie też kulturalne, które integruje całą społeczność lokalną, bo myślę, że studenci nie zamykają się w czterech ścianach w swoich budynkach dydaktycznych, ale wychodzą na zewnątrz, żeby pokazać, że są, że integrują się z mieszkańcami.
1: Organizatorzy zachęcają do uczestniczenia w akademikaliach nie tylko studentów, ale wszystkich mieszkańców. Najważniejsza jest integracja. Przejdźmy jednak do samych atrakcji przygotowanych przez studentów.
3: Przed nami 2 dni pełne wydarzeń skierowanych zarówno do studentów, jak i mieszkańców miasta. Chcemy, by akademikalia były przede wszystkim przestrzenią do wspólnej integracji, dobrej zabawy oraz pokazania energii środowiska akademickiego we Włocławku. Pierwszy dzień wydarzenia, czyli dziś, 22 maj, odbędzie się na parkingu przy ulicy Energetyków 30 i będzie miał charakter integracyjno-sportowy. Na uczestników będą czekały strefy gier, turnieje sportowe, kino plenerowe, grill oraz wieczorne karaoke w barze Labirynt.
4: W ramach pierwszego dnia akademikali przygotowaliśmy szereg aktywności sportowych. Od godzin popołudniowych będzie odbywać się turniej koszykówki 3x3, który będzie doskonałą okazją do wspólnej rywalizacji. Dodatkowo przygotowana zostanie strefa rekreacyjna. Zależy nam, aby ten pierwszy dzień akademikaliów był okazją do wspólnej integracji kierunków studentów różnych kierunków, a także całej społeczności akademickiej. Oczywiście, żeby to się wszystko odbywało w luźnej i bardzo pozytywnej atmosferze. Wieczorem uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć film Amy podczas kina plenerowego, a wieczorem możemy kontynuować zabawę podczas karaoke.
1: Natomiast w sobotę przy pomniku Ludziom Pracy odbędą się koncerty. Wystąpią Morales, B.R.O., Kamila Pańka oraz Sarius. Podczas sesji Rady Gminy Włocławek podsumowano rok 2025. Raport przedstawiła wójt Magdalena Korpolak-Komorowska. Podkreśliła, że był to trudny i wymagający rok. Przyniósł on gminie wiele ważnych inwestycji. Centrum Integracji Społecznej w Kruszynie. Jej przeprowadzenie wymagało wielu rozmów i starań.

0: Powstały też nowe drogi, zadbano o bezpieczeństwo. Wójt szczegółowo opisała całokształt działań podejmowanych w gminie Wosławek oraz jej funkcjonowanie.
1: Miniony rok był okresem intensywnej i dynamicznej pracy, ukierunkowanej na rozwój gminy we wszystkich kluczowych obszarach jej funkcjonowania. Realizowaliśmy liczne inwestycje infrastrukturalne obejmujące modernizację dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, poprawę jakości przestrzeni publicznej oraz rozbudowę infrastruktury społecznej i sportowej. Podejmowane działania przyczyniały się nie tylko do poprawy komfortu życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności i potencjału rozwojowego naszej gminy. Szczególne znaczenie miało skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, dzięki którym mogliśmy realizować wiele ważnych przedsięwzięć odpowiadających na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Budżet był sukcesywnie aktualizowany. Ostatecznie plan dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł 81 142,78 zł. Natomiast plan wydatków osiągnął poziom 88 835 378 zł i 34 grosze. Oraz rosnących kosztów realizacji zadań samorządowych udało nam się zachować stabilność finansową gminy. W 2025 roku przebudowano ponad prawie 3 km dróg gminnych. Zrealizowano m.in. przebudowę drogi Jurnik, przebudowę drogi Kruszynek-Ludwinowo, przebudowę ulicy Klonowej w Józefowie oraz inwestycje drogowe w Warzochewce Królewskiej i w Ładnem. Powstały także nowe chodniki, elementy organizacji ruchu oraz infrastruktura przystankowa. Na realizację inwestycji drogowych gmina pozyskała blisko 900 tysięcy złotych ze środków zewnętrznych, m.in. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Szczególną uwagę poświęciliśmy również inwestycjom związanym z bezpieczeństwem mieszkańców. W Smólniku zmodernizowano budynek pełniący funkcje magazynowe dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozbudowano drogę zapasową do podmiotu leczniczego w miejscowości Mursk. Zakupiono agregat prądotwórczy oraz kontenery mieszkalne oraz wyposażono w zasoby. Ważnym przedsięwzięciem było również zaangażowanie gminy w społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN Kujawy, na którą przeznaczyliśmy 3 miliony złotych ze środków z budżetu państwa, ukierunkowana na rozwój budownictwa społecznego i poprawę dostępności mieszkań dla mieszkańców naszej gminy. Krajowy Zasób Nieruchomości i Gmina Włocławek rozpoczęły współpracę już 23 kwietnia 2021 roku w celu przygotowania inwestycji mieszkaniowych oraz utworzenia spółki realizującej budownictwo społeczne w formule SIM-u. Utworzono spółkę z udziałem 14 gmin i Krajowego Zasobu Nieruchomości, a 17 października 2025 roku zawarto umowę, powierzając SIM realizację inwestycji mieszkaniowych wraz z infrastrukturą techniczną.
0: Na sesji obecni byli nie tylko radni, ale także parlamentarzyści i przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, sołtysi i dyrektorzy szkół. Wójt gminy Wocławek otrzymała absolutorium. Radni jednogłośnie zagłosowali za. Tym samym wskazali, że gmina Wocławek zmierza w dobrym kierunku. Wocławek stawia na zdrowie. Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj konferencja podsumowująca największą modernizację medyczną w historii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wocławku. Spotkanie poświęcone było inwestycjom realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu blisko 48 milionów złotych do szpitala trafiły nowoczesne urządzenia i aparaty medyczne. Sprzęt ma wzmocnić możliwości diagnostyczne, terapeutyczne i operacyjne wielu oddziałów oraz pracowni.
2: My zakupiliśmy aż 242 urządzenia. Nie było tak dużej inwestycji w historii szpitala. Jest to ogromny postęp. To postęp, można powiedzieć, cywilizacyjny, jeżeli chodzi o procedury leczenia. Najważniejsze dwie rzeczy, a więc robotyka. Robot Da Vinci został zakupiony, wychodziliśmy z założenia, że musi to być rzeczywiście najwyższa półka robotyki. Rozważaliśmy również inne urządzenia alternatywne, jednak wychodzimy z założenia, że skoro pierwszy robot, to musi to być najlepszy. Drugi, który jest troszkę w cieniu, ale on jest...

0: równie ważne, mianowicie robot neurochirurgiczny Mazor X, który służy do operacji kręgosłupa i operacji na neurologicznych. I jest to czwarty w Polsce. I Wrocławek ma właśnie czwarte takie urządzenie. Przy Da Vinci mamy już skompletowane zespoły i wykonaliśmy już kilka operacji urologicznych. W tej chwili przygotowujemy się do ginekologicznych i do chirurgicznych. Natomiast jeżeli chodzi o Mazora, jest zespół, który będzie szkolony i w najbliższym czasie będziemy wykonywali leczenie tym urządzeniem. Ponadto trzeba pamiętać, że to są takie znaczące, widoczne urządzenia, natomiast zakupiliśmy proste rzeczy jak pompy, łóżka, fotele, poprzez bardziej skomplikowane jak USG, również poprzez duże urządzenia radiologiczne, mianowicie kupiliśmy i tomograf, i kupiliśmy rentgen dla Zakładu Radiologii Obrazowej. Także nie ma oddziału, nie ma obszaru w szpitalu, który nie zostałby zasilony w nowe urządzenia, które będą pozwalały wykonywać badania na o wiele, wiele wyższym poziomie. Równamy do najlepszych szpitali w województwie poprzez tę inwestycję. Wartość tej inwestycji 48 milionów złotych netto.
1: A jak wygląda przygotowywanie kadry?
0: Tak, no już część mamy, także skoro powiedziałem, że już wykonaliśmy zabiegi tym robotem na urologii, jest kilka zabiegów wykonanych, nadal budujemy dodatkowe alternatywne zespoły, a zespoły ginekologiczne i chirurgiczne są na etapie szkolenia. Również przy robocie neurochirurgicznym budujemy zespół, który będzie w najbliższym czasie mógł już rozpocząć zabiegi operacyjne.
2: Jednym z największych elementów całej inwestycji jest rozwój chirurgii robotycznej. Szpital zakupił robota chirurgicznego Da Vinci oraz nowoczesnego robota neurochirurgicznego Mazar X. Gościem specjalnym wydarzenia był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Robert Gasik, ceniony specjalista w dziedzinie neuroortopedii, który podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów oraz rozwoju współczesnej medycyny.
3: Umożliwia, co jest dla mnie najważniejsze, proponować operacje pacjentom, którzy wcześniej by nie dostali takiej propozycji z powodu na przykład obszerności operacji. Robot pozwala wykonać tę operację delikatniej, z mniejszym urazem tkankowym, a więc na przykład wykonać u osoby, która jest z dużymi obciążeniami i z tego powodu nie byłaby zakwalifikowana do operacji klasycznej, ale oczywiście to jest jedna tylko z zalet robota.
1: A inna?
3: Innymi jest poza małą inwazją możliwość, i to jest ta sztuczna inteligencja w medycynie, zaplanowana. Ja to będę mówił w trakcie swojego wykładu, ale jest to możliwość zaplanowania operacji i kontrolowania operacji w trakcie jej przebiegu. Trudno mi powiedzieć to słowami, lepiej to wyrazić obrazami, ale wierzcie mi Państwo, to jest podstawa współczesnej chirurgii kręgosłupa.
1: Jakie schorzenia dzisiaj są najczęstsze, jeśli chodzi o neurochirurgię i jakie schorzenia można za pomocą tego robota leczyć?
3: No, można powiedzieć, że wszystkie choroby, które kręgosłupa. Tymi najczęstszymi to są zmiany zwyrodnieniowe. To jest grubo ponad 90%. Te inne to choroby onkologiczne, zapalne lub jeszcze inne choroby. W każdej z tych chorób robot ma swoje zastosowanie, umożliwiając, tak jak mówiłem, wykonanie operacji u osób, które zostawałyby ze swoją chorobą same. Nie miałyby propozycji leczenia operacyjnego.
1: Czy zdarzają się tacy pacjenci, którzy naprawdę już praktycznie nie mogą dobrze na co dzień funkcjonować, a po zabiegu wracają do sprawności?
3: Nie, no zawsze liczymy, no nie ma innej możliwości. Po co kogoś operować, jeżeli mielibyśmy nie mieć dobrych efektów? To jest cel leczenia operacyjnego, a użycie robota chirurgicznego poprawia te efekty.
2: Władze województwa podkreślały, że cieszą się z dynamicznego rozwoju włosławskiego szpitala i kolejnych inwestycji, które mają poprawić poziom leczenia mieszkańców regionu. Jak zaznaczono, nowoczesny sprzęt i rozwój technologii medycznych to ogromny krok dla całego województwa. Dodatkowo od dzisiaj w szpitalu wprowadzono kolejną ważną zmianę dla pacjentek.
4: Mnie osobiście nie cieszy jako osobę odpowiedzialną za ten szpital w ramach struktury zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, że właśnie we Wrocławku za chwilę będziemy mieć no, wspaniałą wizytówkę. A to, że się dzieje, to też chciałbym zakomunikować, bo nie wiem, już Państwo wiedzą, że od dzisiaj w naszym szpitalu też mogą panie, młode matki korzystać ze znieczuleń przy procesie rodzenia dzieci. To jest też, myślę, że taki efekt no, XXI wieku, bo wydawać by się mogło, że

w 2026 roku, że to jest pewien standard. Tego standardu u nas jeszcze nie było, ale dzięki tutaj współpracy też bardzo dobrej z dyrekcją szpitala spraw medycznych udało się też pozyskać anestezjologów, no bo w tym leżał przede wszystkim problem i

0: wiele. Staram się po prostu patrzeć w przyszłość, wykorzystywać szanse i Krajowy Plan Odbudowy, i środki strukturalne, fundusze unijne, środki z budżetu województwa na to, żeby rzeczywiście we Wrocławku powstała taka lecznica, można powiedzieć, wzorcowa.
1: Konferencja była także okazją do rozmów o dalszym rozwoju włosławskiego szpitala i wpływie inwestycji na jakość oraz dostępność świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Wrocławka i regionu. Przed nami weekend pełen wydarzeń, koncertów i atrakcji w całym regionie. Już w piątek Wrocławek opanuje studencka energia, bo ruszają Akademikalia 2026. Od godziny 15 teren PANS przy ulicy Energetyków zamieni się w strefę integracji i zabawy. W programie m.in. kino plenerowe, turnieje sportowe, karaoke, grill i mecze studentów z wykładowcami. Wszystko potrwa do późnych godzin wieczornych i będzie pierwszą odsłoną dwudniowego święta studentów. W sobotę wydarzenia rozpoczną się już o godzinie 9. Wtedy wystartuje 12 memoriał imienia Czesława Wasilewskiego. Biegacze pobiegną na trasie z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego, a tegoroczna edycja została włączona do 15 Grand Prix z województwa kujawsko-pomorskiego. Godzinę później, od 10 do 17 na placu Fajansu przy wzorcowni, odbędzie się MotoKrew 2026. To akcja, która połączy miłośników motocykli z honorowym krwiodawstwem. Na uczestników czekać będzie zbiórka krwi, motocykle i losowanie nagród dla dawców. Po południu muzyczne emocje przeniosą się do Chodcza. O godzinie 15 rozpocznie się 8 powiatowy przegląd orkiestr dętych. Najpierw ulicami miasta przejdzie uroczysty przemarsz orkiestr, a później na placu Kościuszki rozpoczną się koncerty i prezentacje zespołów z całego regionu. Organizatorzy przygotowali również animacje i atrakcje dla najmłodszych. Tymczasem we Wrocławku drugi dzień akademikaliów przeniesie się na bulwary przy pomniku Ludziom Pracy. Już od 16 działać będzie strefa motoryzacyjna, a godzinę później oficjalnie rozpocznie się koncertowa część wydarzenia. Na scenie pojawią się m.in. Sarius, BRO i Morales, więc szykuje się wieczór pełen muzyki i studenckiego klimatu. Niedziela upłynie przede wszystkim pod znakiem rodzinnej atmosfery i integracji mieszkańców. O godzinie 12 w Brześciu Kujawskim rozpocznie się Dzień Sąsiada. Najpierw uczestnicy spotkają się na skwerku w centrum miasta, a później wspólną paradą przejdą do amfiteatru Wahadło. Tam przez całe popołudnie odbywać się będą koncerty, występy zespołów, animacje, warsztaty i wspólna biesiada. Gwiazdą wydarzenia będzie Big Bang Orkiestra, która wystąpi o godzinie 16. Weekend zakończy się muzycznie również we Wrocławku. O godzinie 19 w Bazylice Katedralnej rozpocznie się kolejny koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej imienia Antoniego Wierzbickiego. Tym razem przed publicznością wystąpi profesor Andrzej Białko z Krakowa. A koncert będzie kolejną okazją do usłyszenia wyjątkowego brzmienia zabytkowych organów włocławskiej katedry.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. Tu znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje. Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
5: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecam.

Mamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek. Miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog ze mną jak co piątek. Witam Cię,
1: Dzień dobry.
0: Ewa. Ewo, powiedz, czy kobiety są jakby stworzone do macierzyństwa, do bycia mamami?
1: To ciekawe pytanie w zasadzie. Myślę, że w jakiś sposób, jeśli chodzi o takie predyspozycje naturalne, to tak, biologicznie jesteśmy do tego stworzone, ale psychicznie niekoniecznie zawsze.
0: No właśnie, niekoniecznie każda kobieta musi być mamą.
1: Tak, dokładnie.
0: Cały czas te, które takiej potrzeby nie odczuwają, troszkę są tak sekowane przez społeczeństwo i jeszcze w dalszym ciągu.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że to nadal jednak jest bardzo mocno stereotypizowane i często jest też ta przysłowiowa szklanka wody, którą kto ci poda na starość, tak? Jak nie będziesz miała dzieci, takie straszenie, pokazywanie, że to jest najgorsze, co możesz zrobić, nieszanowanie kompletnie tej decyzji, która niejednokrotnie jest po prostu w pełni świadoma. A nie możemy też zapominać o tych osobach, które nie tylko nie chcą, ale też nie mogą tych dzieci mieć i też niekoniecznie chcą się z tym ujawniać, a komentarze otrzymują podobne jak te osoby, które świadomie decydują się na to, żeby w to macierzyństwo po prostu się
0: nie zdecydować. Myślisz, że to już jest taki czas, żeby o tym mówić otwarcie na przykład? Czy to jeszcze cały czas wymaga ogromnej odwagi od kobiet, żeby mówić: nie, nie mam w sobie tego instynktu, myślę, że nie byłabym dobrym...

0: rodzicem, po prostu tyle na ten temat.
1: Myślę, że dużo zależy już w tej chwili od środowiska, w którym się znajdujemy, bo są środowiska, w których będzie można to spokojnie powiedzieć i zostanie to zrozumiane, ale będą nadal też, szczególnie te starsze pokolenia, często gdzieś tam babcie, prababcie, które będą mówiły, że no niekoniecznie zobaczysz, że jeszcze ci będzie brakowało, a później to już będzie za późno, tak więc jest wtedy rzeczywiście taka presja, szczególnie rodzinna, natomiast jest wiele środowisk, szczególnie tych, które również zmagają się z podobnymi trudnościami, czy też potrzebami, albo ich brakiem, i tam rzeczywiście to zrozumienie jest. I niejednokrotnie też mamy, które dzisiaj już tymi mamami są, też mówią, że w pełni rozumieją i szanują, bo widząc, ile trudu to przysparza poza przyjemnością i radością, to łatwiej jest też zrozumieć, że ktoś może po prostu tego nie chcieć.
0: Zanim do tych trudów macierzyństwa, bo poruszyłaś bardzo ważny wątek, że to nie tylko pasmo sukcesów i szczęśliwości, ale to o tym za chwilę, to jeszcze zatrzymajmy się, bo wspomniałaś również o takich osobach, które bardzo chciałyby mieć dzieci, zostać, być mamą, takich kobietach, ale po prostu z powodów przeróżnych, zwykle zdrowotnych, nie mogą i one są traktowane na równi. Tak samo sekowane jak te osoby, które świadomie dokonują świadomego wyboru. No ale przecież jest alternatywa, jest wyjście. Mogą zostać rodzicami, mamami adopcyjnymi, mamami zastępczymi. W tym nie ma też nic złego i spełniać się w roli mamy, prawda?
1: Tak, to jak najbardziej jest jedna z możliwych opcji. Natomiast tutaj, kiedy rodzice, potencjalni rodzice też analizują takie za i przeciw, jedni są w stanie się na to zdecydować, inni nie. I nie chodzi już nawet o kwestie związane z tym, czy będę potrafił to dziecko pokochać, czy też nie, ale też lęk przed tym, że tak naprawdę dzieci, które są w domu dziecka, też często po prostu są obarczone różnego rodzaju trudnościami i ci ludzie nie wiedzą, czy sobie z tym po prostu poradzą, czy będą w stanie dźwignąć to, co ich być może spotka, bo być może będzie wszystko w porządku, a być może nie. I widać, że w dzisiejszych czasach gdzieś częściej zwraca się właśnie na to uwagę, myślę też z powodu takiego komfortu właśnie psychicznego, tak, żeby nie brać na siebie czegoś, czego nie jestem pewien, czy po prostu udźwignę.
0: Ale możesz być biologiczną mamą i może ci się przydarzyć niesforne dziecko, które przysporzy tyle kłopotów albo i więcej niż wyobrażałabyś sobie te, które wzięłaś do adopcji z rodziny, która była obarczona no, jakąś patologią. Ja tutaj nie mówię tylko o używkach, bo patologia to nie tylko nadużywanie alkoholu czy narkotyków. Tak też się
1: Tak, tak.
0: przecież zdarza, prawda? Tego nigdy nie wiadomo.
1: Dokładnie.
0: I przejdźmy do tego clou, że macierzyństwo wcale nie jest taką piękną drogą usłaną różami, bo macierzyństwo to ogromne wyzwanie i tak naprawdę czasami się zastanawiam, że mama to musi mieć oprócz tego instynktu, tej miłości, to jeszcze pewne kompetencje.
1: Tak. Wszystkie zawody świata.
0: Wszystkie zawody świata, dokładnie tak, no żeby podołać wychowaniu dziecka.
1: Dokładnie, bo jednego dnia jest lekarzem, kucharką, sprząta i jeszcze pracuje często jakby sama, tak, i wykonuje wiele, wiele innych czynności, które są po prostu bardzo wymagające. Ich też trzeba się nauczyć, choć mamy często instynktownie po prostu działają i świetnie im to wychodzi, ale trzeba pamiętać o tym, jeśli na zewnątrz widać, że świetnie sobie radzisz, to pomyślmy też o tym, ile tę mamę to kosztuje, że ona sobie świetnie radzi, ile wewnętrznie dźwiga często, kiedy po prostu wykonuje tych dnia.
0: Najtrudniejsze takie chwile w macierzyństwie, kiedy każda kobieta, choć do tego nie przyznaje się, no bo przecież my bohaterki, heroski, tak, super mamy, super pracownice, w ogóle super kobiety, nie mówimy o tym publicznie, że czasami na przykład mamy dość, że mamy ochotę zamknąć drzwi z drugiej strony i zostawić cały ten bałagan i krzyk za tymi drzwiami. Czemu
1: Dokładnie.
0: tak trudno jest nam się przyznawać i mówić o tych emocjach i wyzwaniach tego, mówię, to nie jest łatwe bycie rodzicem.
1: Myślę, że mimo wszystko jest takie przekonanie u wielu kobiet, szczególnie to widzę też, kiedy przychodzą do gabinetu do mnie i dowiadują się,

0: że one nie są jedyne, którym zdarzyło się krzyknąć na dziecko, które miały dosyć któregoś dnia po prostu i miały ochotę zaszyć się pod kołdrą i nie wychodzić, udawać, że ich nie ma. I bardzo dużą ulgą jest wtedy dla nich to, kiedy one słyszą, że jednak nie są same, ale w ich głowie przez dłuższy czas jest takie przekonanie właśnie, że to tylko ja sobie nie radzę, bo skoro inni nie pokazują tego na zewnątrz, to znaczy, że tego nie ma, tak? A ja gdybym pokazała, to byłabym tą pierwszą, która pokaże, która pokaże, że jest jej ciężko, która sobie nie radzi, tak? Więc też tak nawzajem powiedziałabym trochę jako mamy, robimy sobie tę krzywdę same, kiedy nie dzielimy się tym, że jest trudno i każdy przed każdym udaje, że wszystko jest wspaniale, a jednocześnie ledwo dociągamy do wieczora.
1: No właśnie, otwierając się, zyskujemy siłę, prawda? Tak
0: Zdecydowanie
1: naprawdę.
0: Tak, tak. I wsparcie, i taką świadomość, że nie jestem sama, a to robi ogromną różnicę, kiedy wiemy, że jednak ktoś gdzieś tam w drugim bloku naprzeciwko nas, czy w domku obok też przeżywa podobną rzecz. To jest zupełnie inny odbiór, kiedy jestem świadoma tego, że to nie tylko ja, albo że ktoś tak miał i to mija za jakiś
1: No
0: czas, tak?
1: właśnie, tu jeszcze wchodzi taka prozaiczna rzecz, jak jakaś rada, podzielenie się tym, jak rozwiązać ten problem, jak sobie pomóc, jak ulżyć i na przykład pogodzić jedno z drugim.
0: Tak, myślę, że przede wszystkim dzielenie się doświadczeniem po prostu i tym, co mi pomogło, a czasami tym, co pomoże, jest po prostu odpuszczenie, tak? I często mamy też mówienie, no ja muszę tutaj wysprzątać tą kuchnię na błysk, a tam nie mogą leżeć te zabawki, nie mogę iść spać, dopóki ten salon nie będzie wysprzątany, tak? I często wtedy pojawiają się też takie mamy, które mówią, wiesz co, a ja kiedyś zostawiłam i co? I nic się nie stało.
1: Wstaliśmy
0: Naprawdę.
1: rano i daliśmy radę.
0: Dokładnie. I to nadal czekało. Nie posprzątało się samo i tak też czasami można i warto uczyć się tego, abyśmy po prostu czasami odpuszczały same sobie, bo często same nad sobą jesteśmy tym najsilniejszym katem.
1: A powiedz, czy jest jakiś taki przepis na bycie dobrą mamą?
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby określić taki jeden wzór. Tak naprawdę dobra mama, myślę, że to jest przede wszystkim ta mama, która stara się być najlepszą wersją siebie, jednocześnie zwracając uwagę też właśnie na siebie jako kobietę. Bo jeżeli my nie dbamy o siebie, to nie ma opcji, żebyśmy byli dobrymi rodzicami. Dlatego, że prędzej czy później po prostu to wszystko
1: nasze
0: z nas
1: frustracje wychodzą.
0: Wyjdzie. Tak? A jeżeli dbamy i o dziecko, i o siebie, to wbrew pozorom, wbrew temu, co niejednokrotnie mamy myślą, że robią to kosztem dziecka, robią to tak naprawdę dla dziecka i dla siebie, a nie kosztem tego dziecka.
1: No ale nigdy nie słyszałaś o tym, jak to było, jak tam rozmawiałam dwie koleżanki, no tato jest wredną matką, poszła sobie na spotkanie z koleżankami, tymczasem dziecko z gorączką, no taką umówmy się umiarkowaną, ja nie mówię tu o ciężkiej chorobie, zostało z ojcem, a jak on sobie nie poradzi. Nie słyszałaś nigdy czegoś
0: No tak,
1: takiego?
0: tak. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Bo jak mogła mama wyjść, a dziecko zostało z tatą? Kto to słyszał, żeby dziecko zostało z tatą? Z drugim pełnoprawnym rodzicem, bo jakby nie mamy tutaj podziału, nie wiem, 20 na 80% dla mamy, tylko generalnie jakby warto by było, gdyby ten podział był pół na pół, szczególnie kiedy już dziecko jest większe niż niemowlak, który siłą rzeczy jest dłużej przy mamie, tak? Więc myślę, że przede wszystkim, z czego to wynika, że takie komentarze się pojawiają, to z jakichś takich własnych ograniczeń, własnego lęku, przekonań, że tak nie wolno, że tak się nie powinno.
1: Przed oceną też,
0: tak,
1: boimy się
0: dokładnie,
1: oceny,
0: więc
1: prawda?
0: jeżeli ja bym tak zrobiła, to na pewno zostałabym oceniona, więc skoro ona tak zrobiła, to ja też ją ocenię, tak? I dam sobie też taki dowód słuszności, że no tak, tak nie wolno, czyli to nie to, że ja nie wychodzę, bo nie chcę, tylko tak naprawdę nie wolno, po prostu tak nie wolno, więc ja nie będę nawet próbowała. Ściągam z siebie też ten ciężar ewentualnej organizacji tego wyjścia, zrobienia czegoś dla siebie, tak, po to, żeby przekonać samą siebie, że właśnie to umartwianie się trochę, tak, i to wbite gdzieś tam nam do głowy, że najlepsza matka to matka cierpiąca, tak, ta, która przecierpi wszystkie noce, wszystkie dni nad łóżeczkiem, płacząc, śpiąc na kolanach i tak dalej, to będzie ta najlepsza mama. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że później ta mama wpadnie w depresję i dziecko na przykład przez 2-3 miesiące nie będzie widziało mamy wcale, bo będzie mama w szpitalu.

0: psychiatrycznym i będzie się leczyła bardzo intensywnie, tak? Więc my patrzymy na ten urywek, a potem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
1: Tak, a bycie mamą to jest taka, taki, no nie chcę powiedzieć obowiązek, bo to jest i przyjemność, i obowiązek, może tak, i ogromna przyjemność, ogromny dar, ale i również ogromny obowiązek, a jeszcze bardziej odpowiedzialność w zasadzie do końca życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: I tych takich cięższych dni też mogą się przydarzać i tak jak mówisz, należałoby zwrócić uwagę, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Zbliża się Dzień Mamy i generalnie rzecz biorąc mamy takie pojęcie, że wszyscy biegną z kwiatami do mamy, małe dzieci robią laurki i że to jest takie fantastyczne święto. Tymczasem dla wielu osób, zarówno dla mam, jak i dzieci, nie jest to takie święto do celebrowania, nie jest to święto, które przynosi miłe skojarzenia, nie jest to święto, które daje radość, a wręcz przeciwnie, z wielu powodów. Na przykład mamy rozgoryczone, siadają ze łzami w oczach i myślą sobie tak, całe życie poświęciłam, oddałam dziecku, zrobiłam wszystko, co mogłam, tymczasem moje dziecko nawet nie pamięta o tym, że dzisiaj jest święto matki. I nie widziałam go od lat.
0: Tak, tak też się rzeczywiście zdarza i to też są bardzo trudne momenty, kiedy ciężko jest pogodzić się z tym, że ja dałam całą siebie, a jednocześnie, tak jak mówimy o obowiązku rodzicielskim, który gdzieś prawnie jest też usankcjonowany, tak, nie ma obowiązku dziecka, tak, żeby ono utrzymywało ten kontakt i tylko od niego tak naprawdę będzie zależało w dorosłości, czy ten kontakt będzie utrzymywać, czy też nie. Także takie trudne momenty też się zdarzają i warto pamiętać o tym, aby takie osoby też w tych dniach po prostu wesprzeć, aby one nie zostawały w tym same.
1: Ale z drugiej strony jest to dziecko tej właśnie mamy, która płacze nad filiżanką herbaty, które myśli sobie, całe życie byłem kontrolowany, całe życie coś musiałem, nigdy nie mogłem zrobić tego, na co mam ochotę. Jak próbowałem powiedzieć, co czuję, to mama wiedziała lepiej.
0: No tak, tutaj rzeczywiście to są takie sytuacje, mogą być skrajne, bo czasami nie do końca wiemy, dlaczego dziecko się odsunęło, a czasem jednak jest to kwestia tego, że no, dołożyliśmy do tego tę cegiełkę i tak najprościej mówiąc, chcieliśmy dobrze, tak? Mama chciała dobrze, dlatego właśnie była na przykład bardzo nadopiekuńcza i to dziecko w końcu uznało, że kiedy już jest dorosłe, to ono chce się odciąć, ono chce zacząć w końcu żyć, ono chce zacząć próbować podejmować własne decyzje. Tak więc warto na pewno też zwracać uwagę na ten kontekst, na to, co do tego doprowadziło. No, pamiętajmy też, że w takich sytuacjach jednak, kiedy już dziecko jest dorosłe, mamy też taką możliwość, aby te relacje po prostu zacząć naprawiać i krok po kroku odbudowywać w inny sposób, ale z założeniem takiej cierpliwości, że jednak to wszystko nie zadzieje się na tu i teraz.
1: No właśnie, powiedziałaś o czymś ważnym. Można zawsze spróbować naprawić te relacje, jeśli one gdzieś tam rozluźniły się albo zniknęły całkowicie. Są też dzieci, które tego dnia są bardzo smutne i przeżywają, bo całkiem na przykład niedawno pożegnały swoje mamy. No właśnie i dla nich to jest też ciężki moment, który nie napawa radością, szczęściem i one tego dnia nie są uśmiechnięte, bo zamiast biec z bukietem kwiatów do rodzinnego domu, biegną na cmentarz.
0: Myślę, że szczególnie trudne jest to wtedy, kiedy to są te pierwsze miesiące, pierwsze lata, kiedy to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo świeże i taki dzień po prostu daje jeszcze bardziej namacalnie odczuć, że tej mamy nie ma, bo tego właśnie dnia byłbym u mamy, byłbym dzisiaj w tym czasie z nią, a jednak nie mam takiej możliwości, mimo że bardzo bym chciał. Tak więc to też jest ta druga perspektywa, kiedy dziecko cierpi właśnie w tym dniu, świadome tego, że kiedyś było inaczej, ale ten czas minął i zależnie też od tego, kwestia po prostu wieku, czy też to była kwestia choroby, jakiejś nagłej, kompletnie niespodziewanej śmierci, tutaj też

0: zależnie od tego będzie to różnie przeżywane przez rodzinę i dzieci przede wszystkim.
1: Celebrować ten dzień na swój sposób, prawda?
0: Tak. My jesteśmy takim społeczeństwem mimo wszystko powiedziałabym silnie oceniającym, a warto by było postawić na to, że jeśli to dziecko wbrew pozorom nie siedzi i nie płacze tego dnia, tylko właśnie robi coś przyjemnego, coś, co jest dla niego ważne, to nie oceniajmy tego, bo my nie wiemy, jaka jest tego przyczyna. Może tak prosiła mama, żeby tak spędził każdy kolejny dzień matki, a może sam czuje, że tylko w ten sposób nie w bardzo trudnym stanie przez kolejny miesiąc na przykład, na co nie może sobie z jakichś powodów też pozwolić. Tak więc tutaj tych czynników, które będą decydować o tym, jak spędzimy ten czas, jest wiele i warto pamiętać, że każdy ma swoją historię, a jednocześnie rzadko pełną historię znamy, a wręcz nigdy prawie.
1: No właśnie, z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia. Niełatwa to
0: tak.
1: rola w życiu, bycie mamą. Miejmy nadzieję, że ten dzień dla wszystkich będzie okazją wspólnych uśmiechów i zabawy, ale jeśli nie, to po prostu odpuśćmy i pozwólmy, żeby każdy go przeżył na swój sposób. Dobrze to powiedziałam?
0: Dobrze, a ja dodałabym jeszcze, że życzę wszystkim mamom, żeby choć przez chwilę w tym dniu miały też taki moment na to, żeby zwrócić się ku sobie jako kobiecie, jako mamie, ale właśnie w tej swojej roli, a nie jako mamie, która będzie przez cały czas tylko i wyłącznie przy dziecku, żeby siebie zauważyć i siebie docenić, ile ja na co dzień robię.
1: I zrobić sobie prezent.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję Ci bardzo, Ewo, za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień w piątek.
0: Do zobaczenia.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: W tych momentach życia nic nie jest łatwe. W tym czasie nic nie wydaje się ważne. Pozwól sobie pomóc. Nasi specjaliści zajmą się załatwieniem wszystkich formalności, pomogą, doradzą. Memento Mori. Kompleksowe usługi pogrzebowe i kamieniarskie. Włocławek, ulica Okrężna 9. 54 231 51 97 lub 600 454 313.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby

0: myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogrom... Filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl